0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

przejdzie przez bulwary i warta znowu srebrnie zacznie lśnić. Powiem ci cicho, mój koninie stary.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficium, uposażenie kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości

0: na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych, oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga prawie 9 tysięcy hektarów, w tym około 4 hektarów zajmują łąki i pastwiska. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: To gmina, która leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynosi 93 km kwadratowe. Zamieszkuje go 7,5 tysiąca osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej przebieg autostrady A2. Krzymów był wsią parafialną, rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, lisieccy z Liścia Wielkiego, gmina Stare Miasto, ale sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli grodzieccy z Grodzica. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem, Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlachetnych dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozległymi kompleksami posiadłości ziemskich, m.in. Żgów, Wyszyna. Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającymi prawa do Krzymowa byli Grudzińscy, dziedzice Gosławic i Lichenia, Purczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku Byszewscy, znani jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Niewiele o tym można się dowiedzieć z jednego opisu Krzymowa z 1720 roku oraz licznych wykazów podatkowych umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku. Część północna gminy leży w Dolinie Warty. Część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą m.in. pagórki złotogórskie z najwyższym punktem, Złotą Górą, o wysokości 187 metrów nad poziomem morza, na której znajduje się jeden z dwóch punktów widokowych. Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, dość mocno porośnięty lasami, który stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzebiarzy. Przez teren pagórków złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Innymi godnymi zainteresowania miejscami są kościół w Krzymowie, wykopaliska w Szczepidle, żwirownia w Paprotni, po której powstało Centrum Sportów Ekstremalnych, z drugim punktem widokowym w gminie. Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno, od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2200 hektarów, z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, około 70%. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiatu konińskiego.

0: www.powiatkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka lubstów. Odkrywka lubstów działała od 1982 do 2009 roku. Przez ten czas wydobyto 107 milionów ton surowca. Pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże lubstów miało wyjątkowe cechy. Grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 metrów. Był to zatem najgrubszy pokład w naszym zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce. Osiągnęła poziom minus 55 metrów nad poziomem morza przy rzędnej terenu 103 metry nad poziomem morza. W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny, niemiecką koparkę SCHRS-900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK-1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RSB-8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach. Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej. Powstał tam las o powierzchni 70 hektarów. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 hektarów. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych. Czytamy na kwpkonin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Grodziec to gmina rolnicza położona w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 118 km2 i jest podzielony na 18 sołectw. Gminę zamieszkuje 5300 osób, co daje niską gęstość zaludnienia, zaledwie 45 osób na kilometr kwadratowy. Grodziec położony jest przy drodze krajowej Turek-Jarocin. Jest starą osadą, po raz pierwszy wzmiankowaną w 1398 roku. Wieś była własnością szlachecką. Zarówno legenda, jak i historia nawiązują do dzielnej obrony grodu przez kasztelana grodzieckiego w czasie najazdu Szwedów w XVII wieku. Symbole związane z tym zdarzeniem znajdują się w herbie gminy. W końcu XV wieku gmina Grodzieckich poprzez małżeństwo Anny, córki Mikołaja kasztelana Sandockiego, z Ambrożem Papowskim, starostą konińskim, weszła w krąg wielkiej polityki. Nikłym śladem tych wydarzeń są relikty średniowiecznego dworu obronnego jej dawnej rezydencji. W wieku XVI-XVII grodzieccy herbu Dryja należeli do grona światlejszej szlachty dawnego powiatu konińskiego. Jej wybitnym przedstawicielem był Adam, znakomity poeta utrzymujący bliskie kontakty z reformatorami kościoła w Szwajcarii. Zabytki na terenie gminy świadczą o bogatej historii zarówno Grodźca, jak i innych miejscowości. Do najważniejszych należy zaliczyć pałac z drugiej połowy XVIII wieku wraz z oficyną wybudowaną na początku XIX wieku. Oba obiekty znajdują się w zabytkowym parku założonym w XVII wieku, w którym znajduje się Aleja Grabowa stanowiąca pomnik przyrody. W Grodźcu ponadto znajduje się neogotycki kościół rzymskokatolicki oraz neogotycki kościół ewangelicki, wybudowane pod koniec XIX wieku. W miejscowości Biskupice zachował się zespół parkowo-pałacowy. W Królikowie, posiadającym prawa miejskie na początku XVI wieku, o którym pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z początku XIV wieku, znajduje się zespół budowli sakralnych parafii. Kościół, którego metryka sięga okresu romanizmu, po zniszczeniach odbudowany w drugiej połowie XVIII wieku w stylu barokowym. Z najstarszego okresu zachowały się dwie romańskie płyty z przedstawieniem drzewa życia. We wsi znajduje się również młyn wodny z XIX wieku. Ponadto w wielu miejscach na terenie gminy znajdują się stanowiska archeologiczne świadczące o osadnictwie od okresu neolitu. Miejscowość była rodowym gniazdem Zarębów, wybitnego rodu znanego już od połowy XVIII wieku. Dał on początek dziedzicom Sławska i Rychwała. Największym bogactwem gminy jest nieskażona przyroda i lasy zajmujące 11% powierzchni gminy. Stwarza to doskonałe warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. W planach budowa dwóch zbiorników retencyjnych. Cenną inicjatywą Nadleśnictwa Grodziec jest utworzenie Ośrodka Edukacji Leśnej oraz wytyczenie kilku ścieżek edukacyjnych przebiegających poprzez kompleksy leśne wokół Królikowa. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 6 tysięcy hektarów, w tym około 22% stanowią łąki i pastwiska. W uprawach dominują żyto i ziemniaki, choć uprawia się również owies, pszenżyto, jęczmień. W hodowli najwyższą pozycję zajmują trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 759 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem funkcjonują ponad 143 podmioty gospodarcze, w których zatrudnionych jest około 300 osób, z czego około 90 osób pracuje w zakładach usługowych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
0: Historia trzeciego liceum w Koninie. 5 września 1990. Powstanie pierwszego harcerskiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, szkoły społecznej. Funkcję dyrektora obejmuje magister Teresa Chmielewska. Lokalizacja w budynku przy ulicy Mickiewicza. Liczba oddziałów 1, liczba uczniów 33. 1 września 1991. Zmiana siedziby szkoły na budynek przy ulicy Okulnej. Funkcję dyrektora obejmuje Krystyna Burska. 1 września 1992. Liceum harcerskie otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej. 31 sierpnia 1993. Pierwsze harcerskie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w trzecie liceum ogólnokształcące w Koninie. Rok 1993-94. Odbył się pierwszy wieczór francuski. Kontynuowano go przez 10 lat. Maj 1994. Pierwszy egzamin dojrzałości w trzecim LO dla 26 abiturientów. 1 września 1994. Funkcję dyrektora obejmuje Dariusz Sypuła. 14 marca 2000 roku zapada decyzja Zarządu Miasta Konina o zmianie lokalizacji trzeciego LO. 23 czerwca 2000 roku uroczystość dziesięciolecia istnienia szkoły. 1 września 2000 roku zmiana siedziby szkoły na budynek przy ulicy Szymanowskiego 5. Liczba oddziałów 21, liczba uczniów 500. Rok szkolny 2001-2002. Spotkanie z kandydatami do Sejmu RP i prawybory. 1 września 2002. Decyzją prezydenta miasta Konina trzecie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w trzyletnie liceum ogólnokształcące funkcjonujące pod nazwą trzecie liceum w Koninie. 2003-2004. Powstanie multimedialnego centrum informacji w trzecim liceum. Spotkanie z kandydatami do Parlamentu Europejskiego przed pierwszymi wyborami, które były przeprowadzone w Polsce. 2004-2005. Uzyskanie tytułu Szkoły z klasą. Wydanie pierwszego numeru szkolnego miesięcznika bez trzymanki. 2006-2007. Liczba oddziałów 19. Liczba uczniów 616. Kadra 45 osób. Rozpoczęcie wymiany uczniowskiej. Uzyskanie tytułu Szkoła promująca zdrowie. Uzyskanie tytułu Uczeń z klasą oraz współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie pierwszego konkursu recytatorskiego pod nazwą Liryczne spotkania z Norwidem. 25 października 2006 roku uchwałą Rady Miasta Konina trzecie liceum otrzymuje imię Cypriana Kamila Norwida. 15 marca 2007 roku uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru. 2007-2008. Pierwsze warsztaty dziennikarskie. Reprezentacja trzeciego liceum imienia Cypriana Kamila Norwida zdobyła pierwsze miejsce w bitwie szkół. 2011-2012. Początek i pierwszy rok projektu E-Szkoła Moja Wielkopolska. 2012-2013. Pierwszy nocny maraton gier. 2013-2014. Ze stanowiska dyrektora po 20 latach odchodzi Dariusz Sypuła. 1 września 2014 roku funkcję dyrektora obejmuje Bożena Pyzder. Ponowna zmiana nazwy szkoły na trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida. 2014-2015 odbył się pierwszy powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej. 2015-2016 objęcie patronatem klas medycznych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 2016-2017 trzecie liceum ogólnokształcące jako jedyna szkoła w regionie zostaje sklasyfikowana w prestiżowym rankingu szkół najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych. 2017-2018 odbył się pierwszy powiatowy konkurs języków obcych. 2018-2019 tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu liceów magazynu Perspektywy, koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 2019-2020 liczba oddziałów 26, liczba uczniów 773, kadra 60 osób. Trzecie liceum ogólnokształcące jest jedyną szkołą w budynku przy ulicy Szymanowskiego. Wcześniej dzieliło ten obiekt z gimnazjum. Czytamy na trzecielokonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Bieniszew. Utworzony został w 1996 roku na obszarze 144 hektarów w centralnej części Puszczy Bieniszewskiej. W obrębie obszaru chronionego występuje drzewostan liściasty o charakterze dąbrowy oraz grądu ubogiego. Wśród zadrzewień znajduje się wiele pomników przyrody. Porastają one bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu fragment puszczy. Runo leśne skrywa w sobie 6 gatunków roślin chronionych, m.in. konwalię dwulistną, kokorycz wonną i tużycę pigułkowatą. Obrzeżami rezerwatu biegnie zielony i czarny szlak dla turystyki pieszej oraz szlak rowerowy Kazimierz Biskupi Konin. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kleczew to gmina miejsko-wiejska położona w północno-zachodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 20 sołectw. Zajmuje powierzchnię 110 km kwadratowych, a w jej granicach administracyjnych znajduje się 47 miejscowości. Zamieszkana przez 10 tysięcy osób, z czego w Kleczewie mieszka 4200 mieszkańców. Miasto Kleczew założone zostało 12 stycznia 1366 roku na prawie magdeburskim, na skrzyżowaniu ówczesnych szlaków handlowych. Przez wieki spełniało rolę lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego i było trzecim co do wielkości miastem powiatu konińskiego. Po okresie rozkwitu w XVI wieku nastąpił okres stagnacji i upadku znaczenia miasta. Pewne ożywienie obserwujemy w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy rozpoczęła działalność manufaktura jedwabiu. W latach 1773-36 Kleczew znalazł się w granicach państwa pruskiego. W 1793 roku w wyniku drugiego rozbioru Polski miasto przeszło pod panowanie pruskie. W latach 1807-15 znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w granicach Kongresowego Królestwa Polskiego. W okresie powstania styczniowego w Kleczewie i okolicy powstańcy stoczyli szereg potyczek z wojskami rosyjskimi. W 1870 roku władze carskie pozbawiły Kleczewa praw miejskich, które odzyskał w 1919 roku. W końcu XIX wieku na terenie gminy obserwuje się ponowne ożywienie gospodarcze związane z budową lokalnej sieci kolei wąskotorowej i rozwojem przetwórstwa płodów rolnych. Decydującym momentem dla miasta i gminy stało się rozpoczęcie wydobycia węgla brunatnego oraz usytuowanie w Kleczewie siedziby Dyrekcji Kopalni Węgla Brunatnego Konin, największego zakładu przemysłowego Wielkopolski. Fakt ten stał się impulsem dla dynamicznego rozwoju Kleczewa, a także innych ośrodków na terenie gminy. Miasto i gmina należą do krajowej czołówki samorządów lokalnych pod względem wielkości inwestycji. W 2002 roku 11 miejsce w ogólnokrajowym rankingu. Przeszłość Kleczewa i terenów leżących w obecnych granicach gminy dokumentują takie zabytki jak kościół parafialny w Kleczewie z połowy XIV wieku, kościół parafialny w Złotkowie z 1880 roku, kamieniczki w Kleczewie z XIX wieku, wiatrak Koźlak z 1858 roku w Bucisławiu Kościelnym, budynek Sądu Grodzkiego w Kleczewie z 1928 roku, zespoły i parki podworskie w Dankowie, Marszewie, Budzisławiu Górnym, Nieporzynie i Sławoszewku. Na skraju gminy w miejscowości Anastazewo znajduje się kompleks budynków dawnego przejścia granicznego między Prusami a Rosją. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi nad Jeziorem Bucisławskim. W samym mieście prężną działalność prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a szerzej znanym zespołem jest kapela pod Rydlem. Znane są obchodzone corocznie w czerwcu Dni Kleczewa. W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój sportu, co umożliwiają stadion i hala sportowa. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa przemysł wydobywczy. Ogółem w gminie funkcjonuje ponad 420 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 3800 osób. Bazą dla rolnictwa jest 7200 hektarów użytków rolnych, wśród których dominują grunty orne. Do podstawowych upraw należą żyto, ziemniaki, pszenica, buraki cukrowe, warzywa. Na terenie gminy znajduje się około 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Kazimierz Biskupi to gmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu konińskiego. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych i zamieszkuje na nim ponad 11 tysięcy osób. Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 roku do 1504 był własnością biskupów lubuskich rezydujących przy świątyniach w Lubuszu i na terenie dzisiejszych Niemiec oraz Gorzycy koło Słubic nad Odrą. Pod koniec XIII wieku Kazimierz uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen szwedzkich 1655-60 1707 miasto zostało zniszczone przez Szwedów. W okresie zaborów w 1870 roku Kazimierz Biskupi stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej na terenie gminy doszło do eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W Lasach Kazimierskich, w rewirze zwanym Wygoda, Las Krężel, zginęło około 8 tysięcy Żydów. Współczesny, powojenny rozwój, tak Kazimierz Biskupi, jak i cała gmina, zawdzięcza przede wszystkim kopalni węgla brunatnego Konin. W 1962 roku rozpoczęto budowę pierwszej odkrywki KWB Kazimierz. Pochłonęła ona północną część miasta z dworcem, parkiem oraz zabudową mieszkalną do wysokości rynku. Bogata historia Kazimierza, najstarszego miasta, sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach. Do najbardziej znanych zaliczają się pierwotnie romański kościół świętego Marcina z końca XII wieku z zachowanymi elementami tak stylu romańskiego i gotyckiego, pobernardyński późnogotycki kościół pięciu braci męczenników i świętego Jana Chrzciciela, obecnie dom zakonny księży misjonarzy świętej rodziny, którego budowę prowadzono w latach 1513-20. Odbudowano po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku. Drewniany kościół świętego Izaaka z 1783 roku, znajdujący się na cmentarzu. Zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku w Bieniszewie. Ciekawostkę stanowi także głaz ku czci Padkula, przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciwko Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu w 1707 roku w obecności króla szwedzkiego Karola XII. Na terenie gminy znajdują się również wspaniałe zabytki przyrody, rezerwaty Mielno, Sokółki, Bieniszew i Pustelnik, występujące w kompleksie Puszcza Kazimierska. Lasy te wraz z leżącym tam jeziorem Głodowskim oraz leśne akweny, jeziora Skąpe i Wściekłe, należące do Powicko-Bieniszewskiego obszaru krajobrazu chronionego i stanowiące naturalną bazę turystyki i wypoczynku. Na terenach pokopalnianych powstał szereg obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym lotnisko Aeroklubu Konińskiego, stadion, strzelnica i hala sportowa. Dużą aktywnością może pochwalić się Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Od 1990 roku przeszła wielostronny proces transformacji. O przemysłowym charakterze gospodarki gminy decydowały eksploatowane złoża węgla brunatnego oraz zakłady stanowiące zaplecze górnictwa. Ogółem poza rolnictwem działa na terenie gminy ponad 320 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 1500 osób. Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, dzięki czemu na 14 gmin powiatu gmina Kazimierz Biskupi znajduje się na drugim miejscu w ilości podmiotów gospodarczych po gminie Stare Miasto. Największą tendencję wzrostową zauważa się w powstawaniu placówek handlowych, budownictwa, działalności produkcyjnej i transporcie. Dominują usługi i handel. Użytki rolne w granicach administracyjnych gminy wynoszą 4000 hektarów, w tym grunty orne, prawie 3500 hektara sady, 133 hektary łąki, 370 hektarów, pastwiska trwałe, 147 hektarów. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi niemal 3000 hektarów. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje około 606 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Rychwał to gmina wiejsko-miejska zlokalizowana w południowej części powiatu na równinie rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Gminę zamieszkuje 8400 mieszkańców, z czego 2300 osób mieszka w Rychwale. Gmina rozciąga się wzdłuż drogi numer 25, łączącej Konin z Kaliszem, zapewniając łatwy dojazd do autostrady A2. Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny, tak zwana kamienica na kopcu, z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami, którego fragment można oglądać do dziś. Był on własnością Marcina Zaręby ze Sławska, który nabył Rychwał z okolicznymi wsiami i zapewne obdarzył go prawami miejskimi przed 1459 rokiem. Po śmierci jego syna dobra przejął wnuk Wojciech, znany jako rycerz-rozbójnik napadający na kupców przemierzających trakt kalisko-poznański. Ujęty został stracony poprzez ścięcie. Zamek Rychwalski należy do nielicznych i niewielkich rezydencji średniowiecznych. Wśród nich najbardziej znane to Baszta Halszki w Szamotułach, tak zwany Skarbczyk w Jarocinie, niedawno zidentyfikowana kamienica w Przyjmie. Prawa miejskie Rychwał uzyskał w XVI wieku. Do innych ciekawych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w 1476 roku i rozbudowany w latach 1790-1800, w którym znajdują się m.in. krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek patrona parafii, Gabriela Złotkowskiego. We wsi Dąbroszyn zachował się popadający w ruinę dawny dwór szlachecki. Ozdobą wsi kuchary kościelne jest drewniana świątynia, przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich, spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy, artystów i pisarzy. Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej bagno, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat. To pomniki przyrody. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8600 hektarów, w tym blisko 80% stanowią grunty orne, resztę łąki i pastwiska. W strukturze upraw przeważają uprawy zbożowe i ziemniaki. W hodowli trzoda chlewna i bydło. W gminie jest około 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 330 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 420 osób, w tym 40 osób w przemyśle. Zarejestrowanych jest ponad 350 podmiotów gospodarczych działających na terenie całej gminy Rychwał. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gosławice należały na przełomie XIII i XIV wieku do rodu Godziębów, z którego pochodził Andrzej Łaskarzec, urodzony w 1362 roku. Ojcem jego był łaszcz, łaskarz, podłowczy lądzko-koniński. Matką zaś Dorota z rodu Leszczyców, spokrewniona z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem z Radoliny. Jego brat Dziersław z Lichenia był łowczym kaliskim, a bratanek Jan z Lichenia został wojewodą brzeskim, kujawskim. Andrzej studiował prawo w Pradze oraz w Padwie, gdzie zdobył doktorat w 1405 roku. Od 1392 był prepozytem katedry we Włocławku. W 1397 roku sprawował krótko urząd kanclerza królowej Jadwigi. Kilka lat pracował w kurii rzymskiej jako protonotariusz papieski. W latach 1409-1410 odbył wraz z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisał się w historii głównie dzięki zasługom w działalności dyplomatycznej, szczególnie w sporach polsko-krzyżackich. Pracował też nad reformą kościoła. W latach 1412-1414 był przedstawicielem króla Władysława Jagiełły w procesie polsko-krzyżackim. W 1414 roku został biskupem poznańskim. Wraz z Pawłem Włodkowicem, arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą, Janem Stuliszkowa, Zawiżą Czarnym z Garbowa i wieloma innymi wchodził w skład polskiej delegacji na Sobór w Konstancji 1415-1418, gdzie czynnie działał. Wspólnie z bratankiem Janem z Lichenia ufundował zamek oraz istniejący do dziś kościół w Koninie Gosławicach. Zmarł na zamku w Gosławicach 24 sierpnia 1426 roku. Czytamy na muzeum.com.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Honorowi obywatele Konina. Zofia Urbanowska. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 23 stycznia 1930 roku. Zofia Urbanowska. Poczytna powieściopisarka, publicystka, reporterka. Prekursorka literatury fantastycznej dla dzieci. Urodzona 15 maja 1849 roku w Kowalewku. Zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie. Dzieciństwo spędziła u rodziny Urbanowskich w Laskówcu koło Morzysławia. Wykształcenie zdobywała w Rządowym Gimnazjum Żeńskim w Kaliszu, a następnie u Urszulanek w Poznaniu. W wieku 21 lat zaczęła pisać z Konina korespondencję z Nadwarty do Gazety Polskiej. W 1874 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie związała się z rodziną redaktora, wydawcy i muzykologa Józefa Sikorskiego. Rozpoczęła pracę jako korektorka w redakcji Gazety Polskiej. Pełniła funkcję opiekunki na pensji Jadwigi Sikorskiej, córki Józefa. Przyjaźniła się z Deotymą. Od 1982 roku wraz z rodziną Sikorskich wielokrotnie odwiedzała latem Zakopane. W 1874 roku Urbanowska zadebiutowała wydaną pod kryptonimem J. powieścią Znakomitość. Napisała powieści obyczajowe z wplecionymi elementami autobiograficznymi: Cudzoziemiec, Księżniczka, Wszechmocni, Fantastyczno-przyrodnicze dla dzieci, Kucio Zaczarowany, Altana, krajoznawczą Róża bez kolców, opartą na gruntownej znajomości Tatr i Podhala, i baśnie fantastyczną Złoty Pierścień. Dużą popularność zyskała Księżniczka, nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego na powieść dla dziewcząt, ilustrującą wiodące hasła epoki. Współpracowała z redakcją Przeglądu Tygodniowego i Przeglądu Pedagogicznego, publikując artykuły o potrzebie rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. Jej korespondencję z Zakopanego drukowała Kronika Rodzinna. Na łamach wieczorów rodzinnych publikowała liczne artykuły popularno-naukowe o przyrodzie dla młodego czytelnika. Urbanowska była jedną z najpopularniejszych w końcu XIX wieku autorek powieści dla dzieci i młodzieży. Jej utwory są wydawane do tej pory, a były tłumaczone na języki francuski, rosyjski, czeski, hebrajski i gruziński. W 1865 roku Urbanowscy zamieszkali w swoim domu w Koninie. W 1875 roku właścicielką tej posesji została Zofia. W 1910, najpóźniej 1913 roku Urbanowska powróciła na stałe do Konina. Włączyła się w życie społeczne miasta. Podpisała petycję w sprawie utworzenia szkoły handlowej, wsparła inicjatywę budowy kanału Warta-Gopło. Została członkiem Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1938 roku przyjmowała hołd bibliotekarzy powiatu konińskiego, a z okazji poświęcenia powiatowej centrali bibliotek ruchomych doceniono jej dorobek, urządzając wystawę jej dzieł i pamiątek. Zofia Urbanowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. W 1930 roku zmieniono nazwę ulicy Piwnej na ulicę Zofii Urbanowskiej. Sentencje odznaczeń państwowych: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1929, Literatce z Konina za zasługi w zakresie literatury dla młodzieży, Prezydent RP Ignacy Mościcki. Urbanowska została honorową obywatelką Konina 23 stycznia 1930 roku. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Luboń w powiecie poznańskim. Gmina Luboń zajmuje obszar 13 km kwadratowych. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna Śladami Przyrody i Historii. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty, Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj parku. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żbikowo. Spośród tych miejscowości Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna. Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. Mieszkańców kusi także dogodny dojazd do Poznania oraz sąsiedztwo autostrady A2. Luboń może pochwalić się także bogatą ofertą kulturalną. Na przełomie czerwca i lipca w budynkach byłych zakładów ziemniaczanych odbywa się Festiwal Malta na Bis. Wierni fani teatru chętnie przyjeżdżają na spektakle w niecodziennej oprawie i klimatycznym miejscu. Na przełomie września i października z kolei organizowana jest największa impreza kulturalna w mieście. Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu. Wokaliści z całej Polski prezentują się w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Stare Miasto to gmina, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km kwadratowych i jest zamieszkały przez prawie 12 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A2. Z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi. Na przełomie XII-XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy Starego Miasta istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina 1265-84 na obecnym miejscu osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 roku, świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego. Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku. Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami, np. Barczygłów, Głowiew, Modła Królewska, należało do Starostwa Konińskiego, stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska, została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach. Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego, wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po, jak się wydaje, najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński, powstały w latach 1821-22 oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła ewangelicko-reformowanego przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku. W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy. Skrzyżowanie autostrady A2 i drogi nr 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem, poza rolnictwem, funkcjonuje około 472 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 800 osób. W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7100 hektarów, w tym 5400 są to grunty orne, a 1600 łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1400 gospodarstw. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM 104.1.
0: Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie słupeckim. Liczy niewiele ponad 4000 ludności. jest gminą rolniczą posiadającą duże walory turystyczne i rekreacyjne głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem krystalicznie czystych jezior. Większa część znajduje się w obszarze chronionym, w tym w Powickim Parku Krajobrazowym, obejmującym 63% jej powierzchni, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znawców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funkcjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku na dwóch kółkach zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi przez ostępy leśne wśród jezior, nasycając się pięknem przyrody. Historia gminy Orchowo. Na jej terenie doszło do wielu bezcennych odkryć archeologicznych, m.in. w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko. Znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące około 4,5 tysiąca lat. W samym jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm średniowieczny, tak zwany szłom, datowany na przełom XI i XII wieku, prawdopodobnie z wyprawy wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia gminy Orchowo sięga czasów średniowiecza, to jest około XIV wieku. W czasach 1806-1807 przez tereny gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedleńczą. Komisja kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedliła Polaków i osadziła Niemców. Wiele zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo i należy tu wymienić ówczesnego proboszcza Orchowa, księdza Nikodema Siega oraz gimnazjalistów orchowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918-1919. Przez teren gminy przebiega turystyczny szlak piastowski, wiodący ze Strzelina i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gmina Orchowo łączy z Mogilnem linia kolejowa, poprowadzona w 1916 roku w czasie trwania I wojny światowej. Warto zobaczyć. W Orchowie drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kryty gontem z końca 1789-1792 roku z wyposażeniem rokokowo-klasycystycznym, przy kościele znajduje się grób żołnierza powstania styczniowego. Neogotycki kościół poewangelicki z końca XIX wieku pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza oraz wiadukt łukowy kolejowy z 1907 roku. Osuwiec. Tam mieści się dworek modrzewiowy z XVIII wieku z urządzonymi salonikami i stylowymi meblami. Linówiec. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1742 roku. Słowikowo. XIX-wieczny dworek oraz zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski. Czytamy na www.orchowo.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Rezerwat Złota Góra zajmuje powierzchnię 123 hektarów. Wyodrębniony obszar chroni walory krajobrazowe oraz przyrodnicze najwyższego w powiecie konińskim wzniesienia – Złota Góra, o wysokości bezwzględnej 191 metrów nad poziomem morza. Wzgórze porastają lasy dębowe i mieszane, przy czym kwaśna dąbrowa występuje tu na granicy zasięgu. Teren ten ma swój lokalny, zdrowotny mikroklimat. Wynika to z nasadzonego drzewostanu sosny i jałowca. Ze wzgórz roztaczają się przepiękne widoki na okolice w kierunku dorzecza Warty. Na Złotą Górę prowadzą szlaki Żółty, Brzeźno-Złota Góra i Niebieski, Żychlin, Złota Góra, Wyszyna, Turek. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Tomisławice. Zdejmowanie nakładu na odkrywce Tomisławice rozpoczęto w maju 2010 roku. Złoże to zalega w większości na terenie gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim. Zasoby przemysłowe oszacowano na 41 milionów ton. Roboty górnicze na Tomisławicach poprzedził transport maszyn z zamkniętej odkrywki Lubstów. Trasy o długości ponad 13 km w ciągu 13 dni przejechały z wałowarka A2 RSB 8800, koparka KWK 1500S, koparka ESZ 5x45 oraz 9 stacji napędowych. Park maszynowy Tomisławic uzupełniła nowa koparka kompaktowa KWK 250L z przenośnikiem samojezdnym PGOT 1250 oraz zmodernizowane koparki SRS 1200 i RS 560. Eksploatacja węgla na tej odkrywce prowadzona jest od września 2011 roku. Odstawa surowca do elektrowni odbywa się przy wykorzystaniu transportu samochodowego i kolejowego. Zakończenie wydobycia nastąpi około roku 2030. Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nakładu na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie m.in. kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny o powierzchni ponad 200 hektarów. Czytamy na kwbkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kościół i klasztor ojców Bernardynów w Kole. Bracia franciszkanie, obserwanci od świętego Bernardyna ze Siany, znakomitego włoskiego kaznodziei z XV wieku, zwani w Polsce Bernardynami, odłączyli się w latach 50. XV wieku od zakonu franciszkanów. Skutkiem tego było powstanie nowego zgromadzenia. Bracia obserwanci zjawiają się w Polsce w roku 1453 w osobie uduchowionego kaznodziei Jana Kapistrana, przybywającego na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Zrobił on niemałe wrażenie na królu i mieszkańcach Krakowa, głównie swoimi pięknymi kazaniami. W ten sposób utorował drogę obserwantom na polską ziemię. Jeszcze w tym samym roku ufundowano w Krakowie pierwszy konwent z kościołem pod wezwaniem świętego Bernardyna. Wspaniałe, można rzec porywające, wystąpienie Kapistrana przyczyniło się również do wzrostu liczby powołań zakonnych. Już w następnym roku, dzięki staraniom księżnej Anny Sochaczewskiej, powstaje konwent w Warszawie. W 1455 rozpoczynają działalność konwenty wielkopolskie Kościan, Wschowa i Poznań. W roku 1465 lub 1466 Bernardyni przybywają do Kalisza. W 1467 mamy już w Polsce 12 klasztorów franciszkanów obserwantów. Kraków, Warszawa, Poznań, Kościan, Wschowa, Kobylin, Tarnów, Lublin, Lwów, Przeworsk, Kalisz i Koło. Inicjatorem sprowadzania zakonu franciszkanów obserwantów do Koła był Jan Chincza z Rogowa, podskarbi królewski i starosta kolski. Głównym zadaniem zakonu było wedle reguły zakonnej duszpasterstwo i kaznodziejstwo. 2 lipca 1466 roku papież Paweł II wydał bullę fundacyjną kolskiego konwentu. Pierwotny kościół gotycki obecnie nie istnieje i wtopiony jest w mury klasztoru. Był szeroki, prawdopodobnie 8,5 metra. Z przekazu kroniki klasztornej wiemy, że był niewielki z powodu umiłowania ubóstwa przez zakon oraz ograniczonej przestrzeni, na której był budowany. Był to kościół orientowany jednonawowy. Zbudowano go w dolnych partiach z ciosów kamiennych i cegły w układzie gotyckim. Podobnie użyto ciosów kamiennych, dolne partie murów, do wzniesienia klasztoru. W jego zewnętrznej ścianie widoczne są pozostałości okien. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem świętego Franciszka i Bernardyna, a nie Najświętszej Maryi Panny, jakim cieszy się obecnie. Po licznych przez stulecia zniszczeniach, w tym spowodowanych wylewami warty, budynek klasztoru odbudowano w latach 1754-1765. W tym czasie kościół gotycki rozebrano i pobudowano w latach 1773-1783 nowy trzynawowy, usytuowany na linii północ-południe, nadając mu styl późno-barokowy. Klasztor tworzą budynki dwukondygnacyjne, zbudowane na planie zbliżonym do kwadratu z wirydarzem po środku, przylegające do wieży kościoła od strony północno-wschodniej. Między nawą kościoła a wschodnim skrzydłem klasztoru wydzielony jest zamknięty dziedziniec. Naroża południowe opinają szkarpy, a skrzydło wschodnie pojedyncze, prostopadłe do murów. Skrzydło zachodnie jest częściowo podpiwniczone. Obie kondygnacje od strony dziedzińca obiega korytarz nakryty sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, natomiast pomieszczenia kolebkowym z lunetami, w niektórych z geometryczną dekoracją stiukową. Wejście do pomieszczeń mieszkalnych prowadzi od strony północnej, zaś gospodarcze od strony południowej. Budynki pokrywa dach dwuspadowy. Obecny kościół zbudowany w stylu barokowym nosi wszystkie cechy tego stylu architektonicznego. Fasady i wnętrze cechuje bogactwo elementów dekoracyjnych. Typowymi są schody zewnętrzne i tarasy. Dynamizm baroku polega na stosowaniu czasem nieregularnych kształtów brył budowli zamiast prostokątnych, odznaczających się spokojem układów renesansowych. Fasada charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi tendencjami do wydobywania płynności i wypukłości z płaszczyzny. Barok wprowadza na prostych dotąd ścianach powierzchnie skośne, łukowe i sfalowane. Obrys zewnętrzny budynku, a w ślad za nim cała fasada, ożywia się i nabiera jakby ruchliwości i charakteru rzeźbiarskiego. Okna i portale barokowe otrzymują bardzo silne obramowanie. Występuje bardzo bogata ornamentyka elewacji zewnętrznych. Bardzo wyraziste egzymsy. Charakterystyczne okrągłe kształty szczytów. Wieże wysunięte przed lico fasady, ujęte w pilastry w narożach. Piękne rokokowe wyposażenie kościoła w większości pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku. Z dawnej świątyni zachowały się płyta nagrobna Stanisława Różkowskiego, zmarłego w 1597 roku, kamienna kropielnica z XVI wieku oraz nagrobek Bartłomieja Wilczyńskiego, zmarłego w 1591. Do dziś podziwiać możemy również podziemia kościoła klasztornego, które były nekropolią dla zakonników i dobrodziejów konwentu. Czytamy na muzeum myślnikkoło.pl.

0: powtórkę.
1: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
2: W Rychwale dynamicznie rozwija się nowe osiedle. Chodzi o teren położony przy ulicach Łąkowej i Polnej. Po wykonaniu sieci dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej części miasta przyszedł czas na kolejny krok. Już niebawem pojawi się tam nowoczesny plac zabaw, zaprojektowany w oparciu o rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury. Będzie to przestrzeń przyjazna dzieciom, ale też środowisku, łącząca rekreację z troską o naturę. Dzięki temu Rychwał stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny do życia dla całych rodzin. Tymczasem jutro podczas uroczystej gali w Poznaniu poznamy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii Literatura dla dorosłych nominowani zostali Mikołaj Grynberg, Rok, w którym nie umarłem, Jakub Małecki z Koła, Obiekty głębokiego nieba, Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, Maciej Siembieda, Goło Boże oraz Szczepan Twardoch Nul. A w kategorii Literatura dla dzieci i młodzieży Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński za książkę Rysie, historie prawdziwe, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Żaba, mała opowieść o żałobie, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak, Latawiec, Wit Szostak, Wylinka i Katarzyna Wasilkowska z książką zatytułowaną Złodziejka. Już teraz zachęcamy, by sięgnąć po te 10 nominowanych tytułów, których autorami są mieszkańcy naszego województwa. A zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych. Młodzież Słupeckiego Ekonomika chce pomóc chorym dzieciom, umilając im trudny czas. Uczniowski wolontariat Zespołu Szkół Ekonomicznych kolejny raz ruszył ze zbiórką prostych przyborów, takich jak kredki, mazaki, kolorowanki, bloki rysunkowe czy gry planszowe i inne artykuły dla dzieci. Do 29 maja można przynosić je do ZSE w Słupce. To już trzecia taka zbiórka. Podarowany asortyment trafi na oddział dziecięcy powiatowego szpitala. Tymczasem w Koninie szykuje się kolejna okazja, by pozbyć się z domu niepotrzebnych już nagrań lub nabyć unikatowe perełki. Chodzi oczywiście o giełdę winyli i płyt CD. 19 czerwca w godzinach od 16 do 19 zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Będą tam czekać tysiące płyt, kolekcjonerskie unikaty, wyjątkowy

pięknej muzyki i pozytywnej energii. Wstęp jest wolny. Zapraszamy na pokopalniany zbiornik w Kleczewie 11 lipca od 19. Wiosna skłania nas do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe Skonina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Mrówkach w gminie Wilczyn, do miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie na podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda, pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10-18 oraz w weekendy 12-18. Z kolei w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na cki.s.konin.pl. I jeszcze jedno zaproszenie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie znów organizuje Towarzyski Bieg Nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Zawody odbędą się 13 czerwca w ramach pikniku rodzinnego tworzonego wspólnie z Radą Rodziców Szkoły nr 10 i Przedszkola Słoneczko, Klubem Biegacza Aktywni Konin oraz Stowarzyszeniem Nasze Gosławice. Biegowi przyświeca będzie cel charytatywny, wsparcie dalszej rehabilitacji Mata Zbierskiego. Do wyboru dystans 7, 12 lub 21 km oraz marsz Nordic Walking. Tegoroczna edycja zostanie poszerzona o start dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rusza rekrutacja do szkół średnich w Koninie. Jedną z placówek, która w szczególny sposób walczy o nowych uczniów z całego regionu, jest zespół szkół technicznych na Starówce. Władze miasta po raz kolejny próbowały zlikwidować dawną szkołę hutniczą, jednak w tym roku nie pozwolili na to sami radni. ZST uczy praktycznych kierunków w nowoczesnych pracowniach. Szkoła jest dostosowana do niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami i ma wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Tymczasem od 4 do 7 czerwca wszystkich uczniów czeka kolejny długi weekend. W czwartek 4 w Kościele Katolickim świętować będziemy Boże Ciało. Z tej okazji odbędzie się pierwszy koncert uwielbieniowy Corpus Dei w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Termin ten nie jest przypadkowy. Koncert wpisuje się w obchody wspomnianej uroczystości, stanowiąc radosne zwieńczenie tego szczególnego dnia dla lokalnej wspólnoty oraz pielgrzymów. Corpus Dei to inicjatywa, która połączy wysoką jakość artystyczną z głębokim przesłaniem duchowym. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wspólnej modlitwy poprzez muzykę chrześcijańską, integracja mieszkańców regionu oraz promocja sanktuarium w Kawnicach jako ważnego ośrodka kulturalnego i duchowego na mapie Wielkopolski. Zapraszamy do Kawnic 4 czerwca na godzinę 19. Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbyła się w Katowicach i Mikołowie. Teraz rywalizacja w różnych dyscyplinach zawita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku. Tymczasem w przyszłym miesiącu w Kleczewie zagości piknik rycerski. To wydarzenie zwieńczy obchody święta miasta i gminy. Znamy już pełną listę gwiazd tej imprezy. 19 czerwca przed publicznością wystąpią zespół Nadmiar, a po nim Dawid Kwiatkowski. Nazajutrz sceną władać będą Ogień, Allergen oraz BRO, a trzeciego dnia na placu targowym przewidziano wspomniany już piknik rycerski. To w Kleczewie. No i przy okazji przypomnijmy program Dni Konina, który odbędzie będą się w tym samym czasie. U nas zaśpiewają Kękę, Agnieszka Chelińska, Kacper Błoński, zespół Ira oraz Elżbieta Adamiak. Znamy także program Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Kramy rzemieślników spotkamy nad Wartą 6 i 7 czerwca. Będą walki wojów i wykłady poświęcone historii. Doktor Agnieszka Jankowska-Majk, znana w internecie jako babka od histy, mówić będzie o tym, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też spotkanie z autorką książki
książek Córki Wawelu i Zmierzch Świata Rycerzy Anną Brzezińską. Będą nawet warsztaty ilustratorskie, a szczegóły programu są na stronach powiatu słupeckiego.

0: Majowe kobiece wieczory w kinie Café w Konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla opornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo pobudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki. 21 maja, godzina 18, to Oscars, a teraz Dawny Kadek. Za nami w Konińskim Centrum Kultury już pierwsze filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw. Każdego miesiąca aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 16 w kinie Centrum. A na północy powiatu trwają przygotowania do wielkopolskiego pikniku sołtysów w Sompolnie. Impreza gromadzi zawsze tysiące mieszkańców całego województwa. W tym roku na scenie wystąpi m.in. raper Grubson. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Będzie to już 26 edycja. Piknik powstał z inicjatywy tygodnika Przegląd Koniński i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jest tam zawsze mnóstwo regionalnego folkloru, rękodzieła i żywności, a sołtysom wręczane są medale. Wybierany jest także najpopularniejszy z nich. Zbliża się 7. harcerski festiwal piosenki Bez gitary ani róż. Będą to dwa bardzo intensywne dni, ponieważ na tegorocznym festiwalu zaprezentuje się aż 68 podmiotów artystycznych, czyli solistów, zespołów, chórów, duetów. Będą konkursowe przesłuchania przeplatane koncertami. W sobotę 30 maja dla uczestników festiwalu zagra swój koncert zespół Act Gdynia, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności. A w niedzielę 31 przed koncertem laureatów zaprezentuje się 11. pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie do koła, a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć, będzie transmisja na kanale YouTube zarówno wszystkich przesłuchań konkursowych, jak i koncertów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Koło, Starostwa Powiatowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To w ostatni weekend miesiąca. Z kolei już jutro w kinie Zachęta w Kleczewie o 17.00 będzie można zobaczyć spektakl pod tytułem Lukrowany Pierniczek. Występują Emilia Zibrecht, Karol Walerowicz, Marlena Konieczna oraz Mikołaj Wołochowicz. Przedstawienie przenosi widzów w świat relacji, emocji i współczesnych dylematów. Obowiązują bezpłatne wejściówki.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: Słupeckie Starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Prace można zgłaszać do 29 sierpnia do czterech kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w Kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUKS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w Kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe dwa miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych. Jeszcze do piątku trwa tydzień bibliotek. W Kole filia przy Wojciechowskiego ma dla seniorów nowe rozwiązanie. Książka na telefon. Osoby starsze oraz czytelnicy mający problemy z poruszaniem się, którzy mieszkają w pobliżu tej placówki, mogą bezpłatnie zamówić sobie dostawę lektury do domu. Wystarczy zadzwonić do filii Kolskiej Biblioteki pod numer 63 262 5904. Tymczasem W okolicy planujemy już w pełni słoneczne, upalne miesiące. Ciekawie zapowiada się impreza z okazji powitania lata w gminie wiejskiej Słupca. Festyn odbędzie się 20 czerwca w Młodojewie. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco polo, zespół MIG, który porwie publiczność swoimi największymi hitami i rozgrzeje atmosferę do czerwoności. O doskonałą zabawę taneczną zadba również DJ Bagrol, serwując najlepsze klubowe brzmienia i wakacyjny klimat. Czeka nas moc atrakcji, świetna muzyka, dobra zabawa, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym urocza kapibara, wesołe miasteczko i dmuchańce. Będą występy lokalnych artystów i koła gospodyń wiejskich. Przy okazji mają zostać wręczone tytuły zasłużone dla gminy Słupca. Uhonorowane zostaną także osoby w różnych konkurencjach sportowych. Będą stoiska policji i sanepidu, a to wszystko w Młodojewie 20 czerwca od 16 aż do północy. Będzie piąta edycja festynu międzypokoleniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Konin Gosławice, które odbędzie się na terenie Muzeum Okręgowego. Te imprezy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i gromadzą mieszkańców osiedla w każdym wieku. Dzieci, młodzież, rodziców, dziadków oraz wszystkich tych, którzy chcą wspólnie spędzić czas w radosnej, rodzinnej atmosferze. Każdego roku tworzone jest wyjątkowe wydarzenie pełne uśmiechu, integracji i pięknych wspomnień. Organizatorzy planują mnóstwo atrakcji. Dmuchany zamek, zjeżdżalnie, animacje i konkursy z nagrodami, warsztaty plecenia wianków, występy artystyczne dzieci, rodziców i seniorów, watę cukrową i popcorn, smaczną grochówkę oraz pyszne smakołyki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To będzie wyjątkowy czas wspólnej zabawy, rozmów, integracji i budowania jeszcze silniejszych więzi lokalnej społeczności. Na uczestników czeka również niezwykła atrakcja. Nagroda główna, weekend dla dwóch osób w hotelu w Ciechocinku wraz ze śniadaniem. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń zachęca też, by przyjść w długich, kolorowych sukniach, kapeluszach lub wiankach, aby wspólnie stworzyć jeszcze piękniejszy klimat tego festynu, który odbędzie się w Gosławicach w sobotę 23 maja w godzinach od 13 do 15. W okolicy Skulska Dzień Dziecka będzie połączony z jarmarkiem ochwesnickim. To jedna z gmin w powiecie konińskim, gdzie dawniej handlarze gęśmi i dewocjonalniami posługiwali się tą charakterystyczną gwarą w dużej mierze po to, by oszukiwać swoich klientów. Zostało jednak po nich coś dobrego. Pyszne dania z gęsiną. Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od godziny 14 na stadionie w miejscowości Mniszki. Tymczasem zachęcamy młodych mieszkańców miasta i gminy Golina do udziału w konkursie ekologicznym. Małe kroki w każdym z nas wielką zmianę zrobią w nas. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Golina i realizowany w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. W zależności od kategorii wiekowej należy wykonać na przykład plakat przedstawiający pomysł na ochronę klimatu, lapbook, rysunek, kolaż, wyklejankę albo filmik o długości 2-3 minut prezentujący problemy klimatyczne. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, hulajnogi, trampoliny, deski do pływania czy głośniki. Jest też drugi konkurs dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Golina. Za pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką można zgarnąć tablety, hulajnogi, rolki albo słuchawki. Szczegóły dotyczące obydwu konkursów są na stronie urzędu. Mija równe 100 lat, odkąd wiatrak Szczepan stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Budzisławia Kościelnego. Przeprowadzka w 1926, pobudowanego w roku 1858 w Kościanie wiatraka, rozpoczęła jego wielką historię na ziemi kleczewskiej. Dziś to nie tylko zabytek, ale tętniące życiem Centrum Edukacji Regionalnej, którym opiekują się pracownicy z chaty młynarza. Budzisławski koźlak stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Wielkopolsce. Wyjątkowość Szczepana polega na jego kompletnym, oryginalnym wyposażeniu, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w naszym województwie. Wiatrak regularnie gości wycieczki szkolne z różnych części Polski. Dla uczniów to żywa lekcja historii, podczas której mogą zobaczyć wał skrzydłowy czy koło paleczne. Z kolei miłośnicy zabytków techniki doceniają fakt, że obiekt po rewitalizacji w 2011 roku jest w pełni dostępny. Możliwość wejścia do wnętrza wiatraka i wysłuchania opowieści o jego ostatnim właścicielu, Szczepanie Mrówczyńskim, to dla wielu punkt obowiązkowy podczas zwiedzania gminy Kleczew. Z okazji stulecia wiatraka 15 maja o godzinie 17 plac przy jubilacie zamieni się w Centrum Regionalnej Kultury. W programie liczne atrakcje. Jedną z nich będzie widowisko edukacyjno-artystyczne pod tytułem W rytmie Wielkopolski, realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznania, na które gmina Kleczew pozyskała dotacje z programu Kultura w drodze. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który przeniesie nas w świat dawnych tańców, pieśni i obrzędów z naszego regionu. Mogą sypać się mandaty. Straż Miejska w Golinie informuje, że w związku z sygnałami i zgłoszeniami napływającymi od mieszkańców, szczególną uwagą funkcjonariuszy objęte będzie parkowanie pojazdów na drogach dla rowerów oraz ścieżkach pieszo-rowerowych. Władze Podkonińskiej Goliny apelują do kierowców o parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz w miarę możliwości o korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na własnych posesjach. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów albo chodniku utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom. To wykroczenie i w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów, po wcześniejszych rozmowach i pouczeniach, osoby łamiące przepisy mogą w Golinie zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Problem dotyczy głównie osób, które przed własnymi domami zostawiają auta przed bramą, niejednokrotnie zajmując ścieżki, które nie służą do parkowania. Przypomnijmy, że te same zasady dotyczą wszystkich miast i gmin. W Koninie notorycznie przy osiedlowych uliczkach można zauważyć samochody zaparkowane niemal na całej szerokości chodników. Tak, że ciężko jest przejść, a co dopiero przejechać wózkiem. Straż Miejska rzadko reaguje na takie sytuacje bez oficjalnego zgłoszenia, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe w stosunku do kierowców, którzy nie łamią przepisów. Od września w Żgowie będzie realizowany nowy projekt Centrum Usług Społecznych. W tej chwili w regionie CUS-y działają m.in. w Rychwale i w Kramsku. To nowoczesna jednostka samorządowa, która integruje i organizuje usługi społeczne w jednym miejscu, wychodząc poza zakres tradycyjnej pomocy społecznej. CUS świadczy wsparcie dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych zagrożonych wykluczeniem, w tym usługi z zakresu rodziny, zdrowia, kultury, edukacji i osób niepełnosprawnych. Często powstaje z przekształcenia ośrodka pomocy społecznej, tak też stanie się w przypadku Żgowa. Głównym celem Centrum Usług Społecznych będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz wsparcie mieszkańców m.in. poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz transport indywidualny. Tymczasem punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie. Jak zdobyć środki na rozwój firmy, dotacje i finansowanie w praktyce. Jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są aktualne możliwości dofinansowania rozwoju firmy z funduszy europejskich, jak pozyskać dotacje bezzwrotne i skorzystać z instrumentów zwrotnych, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników. Poznają także założenia projektu Life After Call, wsparcie doradców klimatycznych na poziomie lokalnym, ofertę Enterprise Europe Network w zakresie rozwoju i internacjonalizacji biznesu oraz możliwości finansowania w formie pożyczek oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. I to wszystko 19 maja w Domu Zamełki w Starym Koninie. Szczegóły m.in. na stronie Urzędu Miasta Turku.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi już kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. Aktywni mieszkańcy sołectw z całego regionu mogą składać wnioski do 29 maja. W ramach konkursu wspierane są takie działania, jak organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość. Mogą to być na przykład festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, wydarzenia promujące lokalną historię i inne, z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych. Można też postarać się o wsparcie na organizację warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, jakiegoś elementu wyróżniającego miejscowość czy funduszu sołeckiego, zachowania, odtworzenia i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego. przyrodniczego lub krajobrazowego, obszarów wiejskich, na przykład warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze, garncarskie, wikliniarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, artystyczne, kulinarne, zielarskie lub pszczelarskie. A minimalna liczba uczestników takich warsztatów musi wynosić 10 osób. Środki z konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą przeznaczyć można również na wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na przykład mogą to być kroniki i publikacje historyczne, albumy, foldery, logo sołectwa czy serwis internetowy miejscowości, ale także można takie wsparcie wydać na zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zwykle można dostać się tam tylko w dni robocze, wtedy zjawiają się wycieczki szkolne, ale niebawem znów będzie wyjątek od tej reguły. Kłodawska podziemna trasa turystyczna zaprasza na długi czerwcowy weekend. Od 4 do 6 będzie można przeżyć podróż do miejsca, gdzie historia górnictwa ożywa na naszych oczach, wśród podziemnych korytarzy, zabytkowych urządzeń i niezwykłych komór solnych. To niezapomniane widoki i emocje aż 600 metrów pod ziemią. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej. Do tego państwowa kopalnia w Kłodawie cały czas prężnie wydobywa sól, która trafia na nasze stoły, a zimą wykorzystywana jest do posypywania dróg w całym kraju. Bilety można już rezerwować przez internet. A teraz ciekawostka historyczna z powiatu kolskiego. W tym roku mamy 790. rocznicę pierwszej wzmianki o Grzegorzewie. W 1236 roku książę wielkopolski Władysław Odonic nadał tę wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Pełce wraz z pełnym immunitetem i prawem polowania na bobry. Dyplom jest efektem polityki księcia, który starał się o unieważnienie przez papieża niekorzystnego dla siebie pokoju z księciem Henrykiem Brodatym z 1234. Więcej o tym dokumencie można przeczytać w dwóch publikacjach historyka burmistrza koła doktora Krzysztofa Witkowskiego. Władysław Odonic, książę wielkopolski, wydanej w 2012 w Krakowie, oraz średniowieczny obraz Grzegorzewa. To temat podjęty w 2017 w roczniku kolskim, a wspomniany dyplom znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Maleńka Hania z Kazimierza Biskupiego wciąż potrzebuje naszej pomocy, informują samorządowi urzędnicy. Hania Gładkowska od pierwszych chwil życia walczy o zdrowie. Ciężkie wady układu moczowego sprawiły, że przed nią bardzo trudne leczenie. Już 1 czerwca czeka ją poważna operacja usunięcia nerki wraz z moczowodem. Rodzice Hani każdego dnia toczą walkę o przyszłość swojej córeczki. Stąd prośba urzędników z Kazimierza Biskupiego o wsparcie tej małej wojowniczki. Liczy się każda złotówka i każde udostępnienie linku do zbiórki na Hanię Gładkowską, która prowadzona jest w serwisie Fundacji Się Pomaga. Nawet najmniejsza pomoc może dać Hani szansę na zdrowe dzieciństwo. Tymczasem zaglądamy na odcinek A2 z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje, ale za to jest szybki i bezpieczny. Na komfort podróży autostradą wpływa wiele elementów. Stan nawierzchni, jakość i widoczność oznakowania i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu, utrzymanie zieleni oraz jakość infrastruktury towarzyszącej, w tym miejsc obsługi podróżnych. Teraz wiosną, obok codziennych działań utrzymaniowych, prowadzone są również prace porządkowe i naprawcze po okresie zimowym. Naprawy nawierzchni oraz infrastruktury uszkodzonej w wyniku zdarzeń drogowych, kontrole stanu mostów i innych obiektów inżynierskich, koszenie trawników, tak aby nie ograniczały one widoczności. Prowadzone są także przeglądy przejść dla dzikich zwierząt, naprawy ogrodzeń, przeglądy kolumn alarmowych, systemu oświetlenia i odnawiane jest oznakowanie poziome na jezdni. Autostradowa spółka prosi więc o ostrożność także nocą. Co roku niestety dochodzi do wypadków z udziałem drogowców. W Poznaniu oraz w Lesznie odbędą się w tym roku pikniki na fest, czyli święto województwa wielkopolskiego, które przed rokiem oprócz stolicy regionu gościło także w Koninie. Tym razem w Lesznie 13 czerwca wystąpi artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień. Uzależniony od tworzenia, komponowania i koncertowania, to będzie eksplozja scenicznej energii. Gwiazdą pikniku na fest będzie Krzysztof Zalewski. W programie leszczyńskiej odsłony święta Wielkopolski przewidziano również koncerty Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Szredzi. Weather. Ale zanim pomyślimy o rozrywce, warto skupić się na przyszłości. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 16 maja w godzinach od 9 do 12 zaprasza na otwartą sobotę. To okazja, by młodzież z podstawówek nie zarywała lekcji w tygodniu, a rodzice nie musieli brać wolnego w pracy i by wszyscy razem mogli zwiedzić ZSOiT przy ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie w wolny dzień, w sobotę. Są tam różne kierunki, w tym klasy mundurowe. Jest nawet bezpieczna wirtualna strzelnica. A teraz zaproszenie na klimatyczny koncert. W kinie Za Rogiem w Strzałkowie wystąpi instrumentalno-wokalny duet High Note, doskonale znany publiczności z powiatu słupeckiego i konińskiego. Tym razem w ich repertuarze znajdą się piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jacka Czygana. Koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Na konińskich osiedlach, zwłaszcza w przestrzeni, którą zarządza miasto, można już zauważyć trawniki skoszone niemal na zero. To bardzo zły trend i zaprzeczenie ekologicznego podejścia. Z jednej strony samorząd tworzy zielone podwórka i parki kieszonkowe, z drugiej na o wiele większych obszarach bez żadnego uzasadnienia ścina trawy tam, gdzie nikomu one nie przeszkadzają. W sytuacji poważnych okresów suszy takie postępowanie dziwi nie tylko ekspertów od ekologii. W Wielkopolsce już w tej chwili sytuacja hydrologiczna przypomina bardziej pomiary, które powinny występować pod koniec wakacji niż wiosną. Dłuższy trawnik trzyma wilgoć w glebie i pozwala żyć wielu pożytecznym owadom. Tymczasem na obszarze naszego miasta oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego za sprawą środków na transformację subregionu mogą powstać kolejne ogrody deszczowe, tym samym likwidując wszechobecną betonozę. Chodzi tu o poważne projekty o wartości minimum 500 000 zł. I co ważne, wnioskować mogą nie tylko samorządy, ale również służby ratownicze, organizacje pozarządowe czy podmioty realizujące zadania publiczne. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80%. Pół wieku świętuje Zakład Cieplny. Z okazji jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie będzie można zobaczyć plenerową wystawę, która dokumentuje rozwój samorządowej firmy, pokazując, jak zmieniała się ona dla mieszkańców. Ekspozycja zatytułowana Ciepło, które ma historię, zostanie otwarta 15 maja w południe na Placu Wolności. Wystawa będzie dostępna na rynku do 24. Przypomnijmy, że koniński MPEC swoje początki miał w zakładzie, który zasięgiem działania obejmował całe województwo konińskie, no a na pewnym etapie oprócz dostarczania ciepła zajmował się także dystrybucją gazu propan-butan, stąd wielu mieszkańców kojarzy jeszcze historyczną nazwę tej firmy – Energogaz. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole trwają zapisy na piknik rodzinny. Impreza odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach od 15 do 17. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny w radosnej i właśnie rodzinnej atmosferze. Z tej okazji MOPiPR przygotował dla uczestników wiele atrakcji, m.in. kreatywne warsztaty, rodzinne zabawy oraz niespodziankę. Zapraszamy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego popołudnia pełnego uśmiechu, integracji i dobrej zabawy już 15 od 15 w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Twój start, twoja praca, twój powiat. Turkowski Pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudnić absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje zaproszenie pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert dla absolwentów, do tego spotkania networkingowe łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców, szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowywanie ich, promocja lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy, wakacyjny kiermasz ofert pracy oraz doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości.
3: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij! A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Konin FM.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Gmina Rychwał zakończyła realizację trzech ważnych zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn powstało 700 metrów kanalizy, 350 metrów rur wodociągowych oraz zamówiono 500 sztuk wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu. Realizacja całego tego projektu stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na bardzo krótki czas przewidziany w umowie o dofinansowanie na wykonanie tych wszystkich zadań. Tymczasem już 23 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, organizacje społeczne oraz przedstawicieli lokalnych środowisk wokół najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na Sejmik Regionalny Powiatu Tureckiego. W programie panele dyskusyjne dotyczące gospodarki, samorządu i spraw społecznych, rozmowy o przyszłości usług publicznych, demografii i gospodarce jutra, prezentacja lokalnych produktów i potencjału społecznego regionu oraz degustacje przygotowane przez koła gospodyń z tego obszaru. To wydarzenie ma znaczenie zwłaszcza dla przyszłości powiatu tureckiego. W czasie transformacji gospodarczej, zmian społecznych i wyzwań demograficznych potrzeba współpracy, dialogu i wspólnego myślenia o rozwoju lokalnym. Konferencja odbędzie się 23 od 10 do 15 w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Słuszne spostrzeżenia płyną z północy powiatu konińskiego, które warto wdrożyć w każdej gminie. Wiosna to czas, w którym w miarę możliwości i posiadanych środków samorządy starają się porządkować pasy drogowe i łatać dziury w jezdniach. Właśnie teraz przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Wierzbinku oczyściło już kilka chodników i zebrało przydrożne śmieci. Zaczęto także łatać dziury. Gmina zwraca się do mieszkańców kolejny raz z prośbą, by nie wyrzucać kamieni na pobocza i w rowy melioracyjne, ponieważ przez to przy pracy kosiarki dochodzi często do awarii sprzętu. Ekipy PGK Wierzbinek są w terenie każdego dnia, prowadzą prace porządkowe, by gmina prezentowała się jak najlepiej. Grabią, sprzątają, porządkują tereny zielone i przestrzenie publiczne. Ma być czysto, estetycznie i po prostu przyjemnie. Przyjemnie jest też spędzać czas z myślą o swoim zdrowiu. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza mieszkańców na bezpłatne warsztaty aktywności fizycznej, które odbędą się w ramach projektu Razem dla Przyszłości. Międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna. Trzeba się zapisać i potem pojawić się w poniedziałki oraz czwartki w godzinach od 16 do 18 na terenie kompleksu edukacyjno-sportowego w Tuliszkowie, albo we wtorki od 10 do 12 w klubie Senior Plus, również w Tuliszkowie. Szczegóły na stronach miasta. W regionie trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich, czyli centrów życia kulturalnego i społecznego mniejszych miejscowości. W Domaninie w powiecie kolskim, to gmina Dąbie, odświeżane są ściany, wymieniane drzwi i modernizowana jest łazienka. Taki obiekt w tej wsi ważny jest zwłaszcza dla druhów OSP oraz koła gospodyń. Remont świetlicy ruszył także w powiecie tureckim, w Ogorzelczynie pod Tuliszkowem. Tam mowa o dużo kosztowniejszych pracach, które sięgają ponad miliona złotych. Lista zadań jest długa. Wymieniane są instalacje elektryczne, będzie zbiornik na deszczówkę, wentylacja odzyskująca ciepło i inne rozwiązania, które mają wpłynąć na ekologię oraz ekonomię. Chodzi o to, by takie obiekty mogły tanio funkcjonować przez cały rok. Tymczasem zerknijmy na plany dotyczące nowych inwestycji, a w zasadzie marzenia, których rząd nie chce spełnić. Niedawno mówiliśmy, że w gruzach legł pomysł trasy Via Pomerania, którą konienianie mogliby szybko dojechać do Ustki. Budowę ekspresówki poparła Rada Miasta, ale ostatecznie Ministerstwo Infrastruktury zlekceważyło pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej i takiego połączenia o dobrych parametrach póki co nie będzie. Za to samorządy z czterech województw chcą budowy S15, która miałaby połączyć Olsztyn z Opolem, otwierając nowe możliwości rozwoju dla Inowrocławia, Konina, Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego. Z doniesień serwisu InvestMap oraz portalu samorządowego wynika jednak, że i tu obecny rząd nie będzie po naszej myśli. W ten sposób Wielkopolska Wschodnia zostanie pozbawiona marzeń o dwóch ekspresówkach na północ kraju. Na szczęście faktem staje się rozbudowa drogi krajowej nr 25 na południe. Zabawa taneczna będzie gwoździem programu festynu rodzinnego, który odbędzie się w parku w Osieku Małym w powiecie kolskim. Wydarzenie współorganizuje koło gospodyń wiejskich, ale będzie też wystawa zabytkowych samochodów, będą służby mundurowe i przejażdżki konne. Nie zabraknie także sportu. W programie znalazł się drugi turniej tenisa stołowego. Do tego dmuchańce, loteria fantowa i piana party. Będzie też bezpłatny popcorn, waca cukrowa, zupa oraz grille. Festyn w Osieku 30 maja w godzinach od 16 do 20, a o 20 rozpocznie się zabawa taneczna, zagra DJ Graba. Teraz kilka słów o wydarzeniach ważnych dla osób wierzących. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej zaprasza na spotkanie pełne inspiracji pod tytułem Piękna Matka, Piękna Kobieta, które skierowane jest nie tylko do mam, bo ma to być przestrzeń dla każdej kobiety, niezależnie od wieku oraz etapu życia. Odbędzie się ono 17 maja od 11 do 15 w programie konferencje, integracja oraz dzielenie się doświadczeniem. Tymczasem Stowarzyszenie Razem dla Łężyna wraz z parafią Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie zaprasza również w najbliższą niedzielę na koncert pełen refleksji. Wystąpi tam chór Kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. Początek o 10.30. Odliczamy czas do Nocy Muzeów w Koninie. Na zamku, na osiedlu Gosławice, ale także w dworku, spichlerzu i skansenie etnograficznym będzie można naprawdę przenieść się w czasie. Muzeum Okręgowe zapowiedziało pokazy rekonstruktorskie. Za ich sprawą poczujemy, jak wyglądało życie 600 lat temu. Odbędziemy podróż w czasie prosto do epoki biskupa Andrzeja Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Dzięki pracowni alchemika oraz dzięki bractwu rycerskiemu ziemi sieradzkiej wejdziemy na dwór biskupa Łaskarza, poznamy życie średniowiecznego duchowieństwa, zobaczymy ceremonialne stroje i nawet poczujemy zapach historycznych kadzideł, które przeniosą nas wprost do tamtych czasów. Ale to nie wszystko. Będzie też można zajrzeć do kuchni biskupiej i zobaczyć przy żywym ogniu, jak powstawały dawne potrawy według staropolskich receptur. Poznamy też tajemnicę zamku. Najmłodsi będą mogli zbudować własny model takiej warowni. I nie tylko biskup Łaskarzyc przeniesie nas do dawnych czasów. W chałupie koło skansenu każdy będzie mógł przebrać się w stroje ludowe, zapozować do zdjęć w klimatycznej przestrzeni oraz otrzymać pamiątkowe fotografie wykonane przez fotografa związanego z Koninem Macieja Sypniewskiego, wywodzącego się z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach fotograficznych. O przygotowanie autentycznych, zgodnych z tradycją strojów zadba Lidia Maksym, 21-letnia mieszkanka Konina, zajmująca się popularyzacją kultury ludowej. W swojej działalności koncentruje się ona na oryginalnych strojach, dawnym rzemiośle i muzyce, unikając uproszczeń oraz estetyki kostiumowej. Jej podejście opiera się na możliwie wiernym odtwarzaniu realiów tradycyjnej kultury. Zapraszamy w sobotę do Muzeum Okręgowego w Koninie od godziny 17. Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, na Waleta Rajwy, trasie warszawskiej, alejach 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP, a w drodze powrotnej na trasie warszawskiej, na Grunwaldzkiej, Walet Rajwy, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy markecie w okolicy ulicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze. Chodzi głównie o to, by lokatorzy domu seniora i tej części nowego osiedla na Górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
2: Linia ta będzie kursowała regularnie. Dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam z powrotem, po szczycie popołudniowym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe.
6: Mówiła prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła. Mieszkańcy znów pokazali, że w grupie siła. Na strażnicy OSP w Sławsku w gminie Żgów zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. Każdy może z niego w razie potrzeby skorzystać. To ważny krok dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od teraz urządzenie, które może uratować ludzkie życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, pełni służbę w intuicyjnie najlepszym miejscu. Zakup i montaż AED był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu wszystkich mieszkańców oraz parafian ze Sławska. Do zbiórki dorzuciły się także firmy z regionu. Druhowie mają nadzieję, że użycie defibrylatora nigdy nie będzie potrzebne, jednak wiedza o tym, jak z niego skorzystać, jest absolutnie niezbędna. Wkrótce strażacy ruszą ze szkoleniami dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Tymczasem kolejna gmina w powiecie konińskim chce zachęcić mieszkańców do życia w wolności i świadomości. Wkrótce odbędzie się 6. rajd rowerowy bez uzależnień. Wyprawa na dwóch kółkach wystartuje 23 maja o 15 sprzed budynku urzędu w Wierzbinku. Meta po 17 kilometrach w Różkowie. A już 2 godziny wcześniej zacznie się znakowanie rowerów z konińską policją. Na zakończenie na uczestników rajdu czekać będzie poczęstunek. Organizatorzy profilaktycznej wycieczki czekają na zgłoszenia jeszcze równo przez tydzień, do 19 maja.
3: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władimirów. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, czyli główny wykonawca tego zadania, informuje, że już od nadchodzącego poniedziałku, 18 maja, rozpoczną się prace związane z realizacją tej drogi w gminie Kazimierz-Biskupi i w poniedziałek zostanie wprowadzona czasowo zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia robót to końcówka października. Tymczasem orkiestry Dęte z okolic Konina zaprezentują się na festiwalu w Środzie Wielkopolskiej. Już w najbliższą niedzielę wystąpią tam muzycy z Koła oraz ze Słupcy. Wszystko zacznie się 17 przed 14 wymarszem na Stary Rynek. Festiwal, na którym zagra w sumie 5 orkiestr, potrwa do godziny 18. Z kolei w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 17 na bulwarze Nadwarciańskim w Starym Koninie ma odbywać się kwiatowy festyn miejski. A w sobotę, tę najbliższą w naszym mieście, będzie można zobaczyć kolejną wystawę w kinie. Konieński Oskard zaprasza na filmową podróż do londyńskiego muzeum. Na najnowszą ekspozycję z okazji 250. rocznicy urodzin dwóch gigantów brytyjskiego malarstwa. Dokument z cenionej serii Wystawa w kinie prezentować będzie splecione losy pejzażystów Turnera i Constantla oraz ich arcydzieł pokazanych w zbliżeniach. Przewodnikami po tej fascynującej historii będą wybitni eksperci, którzy w przystępny sposób odsłonią kulisy pracy obydwu artystów. Spotkanie przed wielkim ekranem w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard już 16 o 14. Od niedawna w pobliżu wieży widokowej w Paprotni są już nowe drzewa. Punkt zieleni połączony jest ze ścieżką edukacyjną, a na niej informacje o segregacji i czasie rozkładu różnych odpadów oraz o bioróżnorodności. Jeśli chodzi o drzewka, tych w Paprotni przybyło 76 sztuk.
4: Jarząb pospolity 17 sztuk, klon polny 22 sztuki, brzoza 20 sztuk i grab pospolity 17 sztuk. Tomasz Ręc, budżet może tak to nazwę całego projektu, opiewał na 43 tysiące złotych.
7: Po wstępnej rozmowie tutaj z panem dyrektorem, kiedy przyszedł z propozycją, że na terenie gminy, gdzie mieści się firma, chciałby zrealizować taki projekt, ja się z radością do tego przychyliłam, wskazując właśnie trudny teren, trudny, przy wieży widokowej w Paprotni i zaproponowałam, żeby uczestnikami byli uczniowie ze szkół publicznych z terenu gminy Krzymów, jak również warsztaty terapii zajęciowej, które wytwarzają elementy, które są elementami tej ścieżki edukacyjnej, bo właściwie przy okazji nasadzeń pojawiły się również tablice edukacyjne, pojawiają się bardzo ciekawe pojemniki w kształcie kredek na zbieranie odpadów, takie selektywne zbieranie odpadów, pojawią się ławeczki, domki dla owadów, to wszystko jest w trakcie i również realizatorami tych elementów są właśnie warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni. Zostało to tak przemyślane, żeby powstała taka oaza zieleni, bo to jest jest takie troszeczkę pustkowie. Są rodzime tutaj rośliny, drzewa, które jak widać posadzone, utrzymują się przez lata, są coraz większe. No ale myślę, że chata grillowa, tutaj jednocześnie siłownia zewnętrzna i wieża widokowa i przy okazji ta ścieżka edukacyjna, wszystko się fajnie wpisuje i będzie to fajny walor taki turystyczny, nie tylko dla mieszkańców gminy Krzymów, bo jak ja pojawiam się tutaj dość często, to widzę, że być może ze względu na dobry dojazd z drogi 92, z tego terenu korzysta bardzo dużo osób.
6: Mówiła w wypowiedzi dla gminnego serwisu krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Przypomnijmy, że wieża widokowa w Paprotni jest w tej chwili jedyną tego typu czynną atrakcją w okolicy. Ta na szczycie najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim, Żółtej Góry, pozostaje wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Drewno po raz drugi zaatakowały szkodniki. Naprawa nie ma sensu. Samorząd chce znaleźć pieniądze na budowę nowej, tym razem już metalowej wieży. Tymczasem zachęcamy, by wspinać się na otwarty bez ograniczeń punkt widokowy w Paprotni tuż za Brzeźnem przy drodze na koło. Prawie 13 milionów złotych dla w sumie 10 gmin z terenów czterech powiatów: tureckiego, kolskiego, słupeckiego i konińskiego przekazał samorząd województwa wielkopolskiego na przydomowe oczyszczanie ścieków. Celem takiej pomocy jest poprawa efektywności oraz jakości funkcjonowania kanalizy na taką, która jest przyjazna środowisku i spełnia obowiązujące wymogi techniczno-prawne z wyeliminowaniem nieklasyfikowanych oraz przestarzałych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Są wsie, do których zwyczajnie nie opłaca się ciągnąć sieci kanalizacyjnej, bo są one albo za daleko od oczyszczalni ścieków, albo są słabo zaludnione. Na liście beneficjentów znalazły się także samorządy z okolic Konina.
8: Dwie gminy z powiatu konińskiego, a więc gmina Kramsk i gmina Rychwał, otrzymują wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każda gmina po 1,5 miliona złotych, w sumie 3 miliony złotych i każda gmina wybuduje też po ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadania, zwłaszcza w tych terenach rozrzuconych, oddalonych od głównych miejscowości, bo to jedyna szansa na to, żeby tam powstały oczyszczalnie ścieków. Więc rozwój tych małych miejscowości jest dla nas również bardzo istotny i cieszę się, że te środki z Unii Europejskiej trafiają również na te oddalone od centrów miejscowości.
6: W naborze w skali całego województwa złożono 30 wniosków, po których weryfikacji formalnej i merytorycznej przyznano wsparcie dla 26 gmin o wartości ponad 33 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 75%. Tymczasem ruszyła kolejna edycja programu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
8: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. To wsparcie wynosi do 12 tysięcy złotych na projekt, a pula środków wynosi 700 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym konkursie. Nabór trwa do 29 maja. W ten sposób realizujemy misję, o której mówimy już od dawien dawna, a więc zrównoważonego rozwoju w każdej części Wielkopolski, a tutaj swoje możliwości i potrzeby mogą wypływać właśnie z organizacji pozarządowych. Także serdecznie Państwa zachęcam do udziału w tym konkursie, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wydajemy miliony na budowę dróg rowerowych w Koninie, tymczasem część rowerzystów i tak nie chce z nich korzystać. Nie ma godziny, by nie zauważyć cyklisty, który jadąc między Starym a Nowym Koninem próbuje przeciskać się przez wąski chodnik wzdłuż mostu żelaznego. W tym przypadku mowa nawet o utrudnianiu ruchu pieszego, za co policja powinna wystawiać mandaty do 300 zł. Jednak na ogół pozostaje bierna, nawet jeśli przy żelaznym moście stoi patrol, który powinien na takie naruszenia reagować. Droga dla rowerów biegnie bowiem po wschodniej stronie żelaznego mostu i to z niej cykliści mają obowiązek korzystać. To tak jakby kierowcy samochodów jeździli w niektórych miejscach drogami dla rowerów, tłumacząc, że przecież muszą, bo tak krócej. Na przykład trasą dla jednośladów i pieszych za starym cmentarzem w Morzesławiu czy nową kładką nad kanałem Ulgi. Na szczęście kierowcy odbierający rowerzystom ich prawa na ich własnych drogach dla rowerów zdarzają się tylko incydentalnie, czego nie można powiedzieć o rowerzystach, nagminnie odbierających prawa pieszym, a to również stwarza zagrożenie, choć nie wzbudza tak wielkiego oburzenia. Inne z wielu przykładów to ulica Kleczewska na odcinku od ronda przy przeprawie do skrzyżowania przy kościele Maksymiliana. Wydano wiele pieniędzy, by po zachodniej stronie zbudować szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem część cyklistów porusza się wąskim chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy, bo nie chce im się przejechać na drugą stronę, mimo że na tym odcinku przy przejściach dla pieszych są przejazdy dla rowerzystów. W Koninie zdarzają się nawet sytuacje, w których cykliści, mając własną drogę, jak chociażby wzdłuż ulicy Kolejowej, jadą jezdnią dla samochodów. Za to także grozi mandat, bo każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli taka w danym kierunku została wyznaczona. Ten przepis najczęściej łamią sportowcy na kolażówkach, czując się specjalnie uprzywilejowanymi. Nic bardziej mylnego, przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają takich wyjątków. Niestety i w tej kwestii policja pozostaje najczęściej obojętna i nie potrafi stanąć po stronie kierowców samochodów. A to po prostu niesprawiedliwe. Dlatego warto, by prawo o ruchu drogowym ze wzajemnym szacunkiem do innych uczestników respektowali zarówno kierowcy, piesi, jak i rowerzyści. Już pojutrze koncert galowy Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu. To będzie 28. edycja takiego wydarzenia, za którego sprawą możemy poznać nasze talenty i zobaczyć, czego zdolna młodzież nauczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią orkiestra oraz zespoły. Zapraszamy w czwartek, 14 maja na godzinę 17 do Konińskiego Oskardu. Wstęp jest wolny. Tymczasem w niedzielę 17 w godzinach od 11 do 15 na placu przed dzwonnicą na terenie sanktuarium w Licheniu odbywać będzie się festyn z polską wieprzowiną Smacznie i Zdrowo. Będzie promocja lokalnych produktów, degustacje potraw i wyrobów ze świni, konkurs kulinarny oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Zaprasza Wielkopolska Izba Rolnicza. Wtedy będzie odbywała się także wojewódzka pielgrzymka rolników. Przy okazji przypominamy, że od początku maja zwiększono liczbę autobusów PKS-u, które wyjeżdżają ze Starego Konina dalej przez dworzec do Lichenia i zatrzymują się po drodze na przystankach, także w gminie Kramsk. Wynegocjowano niższą cenę biletów do Lichenia. To już nie 20 zł, ale 4,80. Z początkiem sezonu pielgrzymkowego warto pojechać tam także, by poprzebywać nad jeziorem czy w sanktuaryjnych ogrodach. Można też wjechać na 30-piętrową, ponad 100-metrową wieżę bazyliki, gdzie znajduje się najwyższy punkt widokowy w całym województwie wielkopolskim. Na organizację imprez można nie tylko szukać dotacji i pieniędzy od sponsorów, można też na przykład zbierać śmieci. Przykładem jest tu społeczność Konińskich Gosławic. Dzięki 240 kg złomu oraz 145 butelek dołożono kolejną cegiełkę do organizacji pierwszego Dnia Gosławic i Dnia Dziecka. Jeśli ktoś chciałby się dorzucić w postaci takich odpadów, będzie kolejna okazja. Jeszcze jedna osiedlowa zbiórka zostanie przeprowadzona 23 maja w godzinach od 9 do 12. Szczegóły oraz numer telefonów do panów Arka i Darka są na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Gosławice. A wspomniany pierwszy w historii Dzień Gosławic odbędzie się 13 czerwca. Wtedy od godziny 15 warto zajrzeć na parking przy Szkole Podstawowej numer 10, czyli przy ulicy Stafa. Będą występy lokalnych artystów oraz dzieci, będą biegi dla najmłodszych oraz darmowe dmuchańce. Do tego stoisko z żurkiem gosławskim i domowymi ciastami oraz inne atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem odbędzie się kolejna edycja towarzyskiego biegu w poszukiwaniu kwitnącej paprosi. Rywalizacja będzie rozgrywać się na dystansie 7, 12 oraz 21 kilometrów. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem sprawdźmy, co z naszymi marzeniami o elektrowni jądrowej. Wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na ten miesiąc aktualizację ważnych dokumentów. Mają one uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni atomowej w zakresie konkurencyjnego przetargu dla dostawcy technologii. W toku rozmów z potencjalnymi dostawcami pojawiły się istotne elementy modyfikujące pierwotne podejście. Chodzi m.in. o samą lokalizację, wciąż niewybraną, i dostosowanie jej do partnera technologicznego. W ramach tego postępowania ocenione zostanie local content i finansowanie. Rosną więc szanse na to, że wybór lokalizacji drugiej atomówki nie będzie zależał od widzimisię premiera Donalda Tuska czy prezesa Polskiej Grupy Energetycznej albo protestów związkowców z Bełchatowa, ale od tego, gdzie łatwiej i taniej będą gotowi postawić taką elektrownię, na przykład Amerykanie czy Francuzi, i pod tym względem rosną szanse Konina, ponieważ mamy do takiej inwestycji bardziej gotowe warunki.
3: Konin FM. Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowe. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie gminnej ligi piłki nożnej, a o 21.00 koncerty zespołu After Party, po którym aż do 2.00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja, w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16.00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazdę zespołu Daj to głośniej. O godzinie 22.00 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, będą liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczna, edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15.00 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sąpolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sąpolnieńskiej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Dni Sąpolna. Konińska Policja prowadzi działania jednoślad. Cieplejsza pogoda sprawia, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów, użytkowników hulajnóg oraz osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego. To grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego bezpieczeństwo każdego z nich jest szczególnie ważne. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działania pod nazwą jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Pamiętajmy o wzajemnej ostrożności i odrobinie wyrozumiałości na drodze. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady, a rowerzyści i użytkownicy hulajnóg zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. W tym sezonie w Koninie nie ma już hulajnóg, które za niewielką opłatą można było wypożyczyć na aplikację. To one co roku powodowały największe zagrożenie. Przejawiało się ono zwłaszcza nieodpowiedzialnym parkowaniem. Często w taki sposób, że na przykład jadący rowerzysta na drodze dla rowerów, wyjeżdżając zza zakrętu, bywał zaskakiwany pozostawioną na środku hulajnogą. Bywało też, że tacy sporadyczni użytkownicy hulajnóg traktowali te wypożyczone po macoszemu, szalejąc na nich i nie zważając na ewentualne kolizje czy co gorsza wypadki, zwłaszcza wjeżdżając z dużą prędkością na ulicę. Już pojutrze czwarty festiwal rzemiosła w Koninie. Młodzież będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej pod hasłem Zobacz, spróbuj, zostań mistrzem. Chodzi o zaprezentowanie potencjału rzemiosła oraz jego oferty edukacyjnej, a także promowanie nauki realizowanej w formie przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę. Podczas festiwalu poznamy bogactwo branż i usług świadczonych przez rzemieślników. Będą też warsztaty, misje młodego mistrza i to wszystko w czwartek. Szczegóły na stronie cechu rzemiosł różnych w Koninie. Tymczasem w piątek nietypowa akcja na rynku w Turku. Mieszkańcy będą mogli pochwalić się swoimi zdolnościami. Miejski Dom Kultury zapewni profesjonalne nagłośnienie, a ten, kto będzie chciał, będzie mógł w godzinach od 16 do 17.30 zaprezentować, jak śpiewa lub gra na jakimś instrumencie. Trzeba się tylko wcześniej zgłosić do turkowskiego MDK-u. Publiczność jak najbardziej mile widziana. A z Turku tylko 20 minut drogi dzieli nas od jednej z największych atrakcji w byłym województwie konińskim. Zespół nowych szybkich zjeżdżalni, ogród wodny, czyli laboratorium zabawy z eksponatami naukowymi, nauka jazdy elektrycznymi mini-jeepami dla najmłodszych, ekologiczne łódki elektryczne, zewnętrzny klub fitness, strefa relaksu z plażą trawiastą oraz zielony labirynt. I to wszystko w wielkim skrócie nowości w Uniejowie. O hektar rozbudowano tam kompleks termalny, otwarcie już w sobotę. Przewidziano koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower. W Koninie trwają przygotowania do Międzynarodowego Dziesiątego Festiwalu Piosenki i Tańca.

Wokalistom w starszych kategoriach wiekowych towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Pawła Zielaka. Natomiast konkursowe występy tancerzy z Polski i ze świata będą oceniane w tym samym czasie w budynku Konińskiego Centrum Kultury, czyli w dawnym Kadeku. Tymczasem powiedzmy o wydarzeniu, które czeka nas już w najbliższy piątek. Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie tego wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka, a na koniec przewidziano jak zawsze spotkanie przy kawie. Zapraszamy 15 maja na godzinę 11 do Kowalewka, czyli do miejscowości, z której pochodziła tworząca potem w Koninie pisarka. Pierwsze zabytki w mieście Kole skorzystają z dofinansowania przeznaczonego na remont cennych obiektów. Dokumentacja techniczna oraz wymagane pozwolenia zostały już złożone. Realizacja prac rozpocznie się w najbliższym czasie, a mowa o Kościele Ewangelickim oraz o klasztorze Bernardynów. W tegorocznym naborze wpłynęły właśnie te dwa wnioski. Oba obiekty należą do najcenniejszych zabytków Koła. Dla ojców Bernardynów trwa szczególny rok. Wspólnota obchodzi jubileusz 560-lecia istnienia klasztoru w Kole, a planowane prace konserwatorskie stanowią ważny element tych obchodów. Z kolei parafia ewangelicko-augsburska z Konina podejmuje pierwsze kroki w kierunku ratowania swojego zabytkowego kościoła w Kole. A teraz zaproszenie na sztukę w wykonaniu naszych lokalnych artystów. Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, pracuje właśnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera 2 czerwca o godzinie 20 w turkowskim MDK-u. Z kolei młodzieżowy Teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. To młodzi mieszkańcy z okolic Głodna, Smulnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie w ich wykonaniu będzie można obejrzeć dokładnie za tydzień, we wtorek 19 maja o 10.30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOKU w Brzeźnie. Wstęp jest wolny. Sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu będzie można oddać krew. Jutro akcja od 8.30 rano w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupce. W piątek od 16 do 19 na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina. W niedzielę od rana w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku w powiecie kolskim, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim oraz w remisie we Władysławowie w powiecie tureckim. A w poniedziałek 18 maja w klubie Barburka w Turku. Sprawdźmy od razu jeszcze listę postoju mamobusów w tym tygodniu. Jutro badania przed galerią nad jeziorem na Konińskim Zatorzu, w czwartek przed amfiteatrem w Kramsku oraz przy Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej koło Skulska, w piątek przy Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim, przed stadionem w Tuliszkowie w powiecie tureckim oraz w Krzymowie w powiecie konińskim. Numery telefonów do rejestracji na poszczególne terminy można zdobyć ze strony poznańskiego oddziału NFZ-u w zakładce profilaktyka. A i przy okazji zdrowia polecamy kolejny spacer po zdrowie z PTTK. Wystarczy mieć dwa bilety po 4,80 na autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie w tę najbliższą, tylko w następną sobotę, czyli 23 maja o 10. Odjedziemy specjalną linią MZK Spacer z dworca PKP i odwiedzimy Grąblin, Rudzice oraz Laskowiec. Wędrówka po urokliwych wsiach gminy Kramsk liczyć będzie około 4 km długości, a potem już w Koninie na osiedlu Laskowiec przewidziano zwiedzanie kolekcji motocykli u jednego z lokalnych pasjonatów motoryzacji. Dokładny rozkład autobusu oraz program wycieczki jest na profilu klubu PTTK Konin. W osadzie Janaszkowo w gminie Ślesin prace idą pełną parą. Rozbudowa kompleksu Fundacji Podaj Dalej z Konina nad jeziorem w Wąsoszach trwa już pełne 4 pory roku. Budynek A, w którym znajdować będą się mieszkania wspomagane, szykowany jest do wielkiej zmiany wizualnej. Ma już okna, położone są instalacje podłogowe i zaczyna pojawiać się elewacja. Budynek B z mieszkaniami treningowymi zyskuje wewnątrz instalacje elektryczne i teletechniczne. Trwają także prace na klatce schodowej, by była ona bezpieczna i spełniała wszelkie wymogi. Coraz wyraźniej kształtów nabiera też salon przylegający do mini tarasu, gdzie będzie strefa relaksu. Fundacja Podaj Dalej niemal wszystkie swoje usługi na rzecz osób poruszających się na wózkach realizuje bezpłatnie, działa dzięki dotacjom i darowiznom. Tymczasem w Koninie Akademia Nauk Stosowanych przygotowuje się do rekrutacji. Nabór ruszy 22 czerwca, ale już teraz jedyna publiczna uczelnia w okolicy przypomina tegorocznym maturzystom z Konina, Turku, Koła i Słupcy, że po wykształcenie nie trzeba jeździć do Poznania.

0: Nasza akademia przewiduje przyjąć nowych studentów na ponad 20 kierunkach. Wśród nich między innymi pielęgniarstwo, automatyka i robotyka, czy psychologia i komunikacja w zarządzaniu. Można zdobyć licencjat albo zostać magistrem i inżynierem. Co roku WNS kształci się około 1800 studentów.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie świętuje jubileusz 50-lecia, co stało się idealną okazją do podsumowania dotychczasowych zmian i nakreślenia ambitnych planów na przyszłość. W rozmowie z prezesem Sławomirem Lorkiem sprawdzamy, jak firma przechodzi transformację w stronę odnawialnych źródeł energii oraz jakie wyzwania stoją przed modernizacją sieci na osiedlu Łężyn.
6: Rozpoczynamy obchody 50-lecia, jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. I właśnie ta wystawa, która z jednej strony pokazuje historię naszego przedsiębiorstwa, ale również pokazuje, jak w ciągu tych 50 lat zmienił się profil naszej działalności. Na tej wystawie z jednej strony mamy czarno-białe zdjęcia, które i dymiące kominy, bo taki był nowy Konin, gdzie było kilka kotłowni węglowych. Dzisiaj natomiast również na tej wystawie pokazaliśmy te nasze najnowocześniejsze źródła ozowskie i takim źródłem jest ciepłownia geotermalna. Natomiast mówiąc o przedsiębiorstwie MPEC Konin, my nie tylko żyjemy historią, my dzisiaj również uwzględniamy ta historia, wpływa na podejmowanie decyzji dzisiejszych, czyli teraźniejszych, ale również patrzymy w przyszłość. Z jednej strony, jeżeli chodzi o miejską sieć ciepłowniczą numer 1, tak jak powiedział pan prezydent podczas inauguracji tej wystawy, mamy tak naprawdę 100% energii cieplnej, która jest energią ozowską, czyli opieramy tą energię w oparciu o kotły, o energię wytwarzaną w kotłach biomasowych w elektrowni Konin i to jest nasz główny dostawca energii. Mamy energię z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i bardzo niewielki dzisiaj udział procentowy, czyli energia geotermalna, która jest wytwarzana w ciepłowni geotermalnej. Ale mamy wyzwania, a tym wyzwaniem jest osiedle Gosławice, cukrownia Gosławice w Łężynie. Tam MPEC Konin wybudował w roku 2009 po likwidacji cukrowni kotłownię węglową. To jest kotłownia węglowa, która zaopatruje tutaj mieszkańców tego osiedla. Mamy sieć numer 2 i tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego. Tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
0: Jakie są już może pomysły na tę sieć numer 2?
6: Jeżeli chodzi o sieć numer 2, to my już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, ażeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie pelletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pellet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny pelletów w styczniu czy w lutym. Także cierpliwie analizujemy i to robimy naprawdę z takimi doradcami z Polski, ale tak na 80% to będą to może kotły, jeżeli chodzi o pellet. Zobaczymy, jak się ustabilizuje w tej sytuacji rynek w zakresie stabilności cen, jeżeli chodzi o pellet. No bo jak Państwo też wiecie, dużo powstało projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie osoby w domkach jednorodzinnych zmieniały właśnie źródła węglowe na pelletowe, czyli jest duża podaż, jeżeli chodzi o tutaj o to źródło energii. Także mamy trochę czasu, bo my tam nie jesteśmy objęci żadnymi karami za emisyjność CO2, bo jest to małe źródło, 1,5 megowe. Natomiast tak jak powiedziałem, na 80% dzisiaj, no to współspalanie, czyli możliwość wykorzystania tutaj jako źródła pelletu, czyli wchodzimy w źródło ozowskie, a kocioł szczytowy może byłby wtedy kotłem elektrycznym, bo również jest duży postęp w zakresie produkcji właśnie ciepła z kotłów elektrycznych, bo mówimy o momentach, kiedy mamy temperatury minus 15, minus 16, no w tym roku wyjątkowo długo ten okres trwał, ale szczytowo my powinniśmy dzisiaj przygotować możliwości wytwarzania ciepła właśnie w temperaturach też minus 18, ale wiadomo, że wtedy odpalamy ten kocioł szczytowy.
0: A jak wielu jest tam odbiorców na osiedlu Enżyn i dlaczego to jest nieodpłacane, żeby tam pociągnąć rury? Bo na przykład do Starego Konina, gdzie to jest kawał drugi, dużo większa odległość, no jednak te rury tam są pociągnięte, tam opłaca się energię cieplną transportować rurami.
6: W 2009 roku i te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak? To nigdy się nie wróci. Tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2. Ona zawsze będzie siecią numer 2, tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował, mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny. I wtedy no, też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła. Tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać, tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. To mamy tam 1,5 megawata zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które no, wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 kilometry sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 megawata to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPC Konin. To MPC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona jest, opiera się o 3 kotły po 0,5 megawata. Tak jak dzisiaj mamy takie temperatury, no za chwilę się kończy sezon grzewczy, ale my dzisiaj tak naprawdę uruchomiliśmy jeden kocioł, bo akurat zapotrzebowanie ze względu na warunki atmosferyczne jest takie, ażeby pracował jeden kocioł. Zimą pracują dwa, a kiedy mamy temperatury bardzo niskie, pracują trzy.
5: Choć jubileuszowa wystawa przypomina o węglowej przeszłości Konina, dzisiejsze działania MPC-u koncentrują się na innowacjach i ekologii. Przedsiębiorstwo zaznacza, że nawet w trudnych lokalizacjach, takich jak osiedle po dawnej cukrowni, priorytetem pozostaje stabilność dostaw ciepła i poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla mieszkańców.
7: Konin FM.
3: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKWA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
8: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco na konferencji prasowej poświęconej 72. edycji OKWA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniu, które udowadnia, że ważne, dobre kino czasami zaczyna się od krótkiego metrażu. To tutaj w Koninie bardzo często spotykają się osoby, które stawiają pierwsze kroki. Czynią to w sposób odważny, bardzo żarliwy i z ogromną wyobraźnią. OKWA to nie tylko konkurs, ale także kilka festiwalowych dni, w których pomieściliśmy sporo fantastycznych wydarzeń, spotkań, rozmów. I o tym, co się będzie działo pomiędzy 4 a 7 czerwca, tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, w Domu Kultury Oskard, opowiem wraz z dyrektor OKWA Pauliną Wachulską-Wojdak.
9: Dzień dobry.
8: I może zaczniemy od kwestii, chyba przy konkursie najważniejszej. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba produkcji. Nie tak dawno ogłosiliśmy listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, ale o szczegółach opowie Paulina, której oddaję głos.
9: Witam serdecznie raz jeszcze. Tak, jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że, tak jak wspomniała Emilia, 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKWA. Kolejny rekord. My o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKWA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu. Ale ktoś musiał sobie z tą liczbą trudną poradzić. Był to nasz znakomity zespół selekcyjny, który podjął się tego arcytrudnego zadania. W tym roku to była reżyserka, scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Natasza Parzymies. Zresztą laureatka OKWA sprzed 3 lat w kategorii niezależnej za swój krótki metraż Moje Stare, znakomity film z Dorotą Stalińską i Dorotą Pomykałą. Szturmem zdobyła wtedy wiele festiwali, również tutaj w Koninie odbierała Grand Prix w kategorii niezależnej. Towarzyszyła jej filmoznawczyni i krytyczka literacka Diana Dąbrowska. I tego składu dopełniał profesor Wojciech Otto, który stoi na czele katedry Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też z naszym festiwalem jest związany, ponieważ ten instytut od kilku lat jest patronem artystycznym festiwalu. Profesor Otto zawsze zaopatruje OKWE w swoich studentów, którzy wchodzą w skład jury młodych. a sam także prowadził u nas w ubiegłym roku masterclass dla twórców festiwalowych. Więc ten skład odpowiada za pulę konkursową, której będą się już przyglądać podczas festiwalu, podczas projekcji konkursowych 4 i 5 czerwca jurorzy.
8: Właśnie. Teraz powiemy kilka słów o jurorach. Po raz pierwszy w roli jurora, ale nie po raz pierwszy na OKFA, pojawi się Jan Jakubkolski. Reżyser, operator, pisarz, twórca sztuk teatralnych, którego znamy z, i w ogóle szeroka publiczność poznała po filmach, w których przywoływał tę mityczną przestrzeń swoich rodzinnych Popielaw. Wielu z nas pamięta Jancio Wodnika, Pograbka, Cudowne Miejsce, czy historię kina w Popielawach właśnie. Jan Jakubkolski bardzo często też inspirował się w swojej twórczości literaturą. Wtedy powstała Pornografia, Wenecja, czy Daleko od okna na podstawie prozy Hanny Kral. Jan Jakubkolski pojawił się na OKFA w 2012 roku w charakterze gościa specjalnego. Wówczas po projekcji Pornografii spotkał się z widzami. Towarzyszył Janowi wówczas Krzysztof Majchrzak w tym spotkaniu jako odtwórca roli Fryderyka w Pornografii. Nie bez powodu wspominamy Krzysztofa, albowiem ten wybitny aktor filmowy, teatralny, muzyk, pedagog będzie z nami na OKFA. Krzysztof jest ambasadorem naszego festiwalu, przyjacielem. Od kilkunastu lat jest przewodniczącym jury. Natomiast po raz pierwszy w Koninie w roli jurora pojawi się Agnieszka Zwiewka. Ona jest reżyserką filmów dokumentalnych. Dwukrotnie była nominowana za film dokumentalny do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Jej filmy są wielokrotnie nagradzane na festiwalach. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i tam ma zajęcia poświęcone właśnie reżyserii filmu dokumentalnego. Do składu jurorskiego dołączy również Wiola Sowa. Chyba Wiola Sowa jest po raz drugi.
9: Tak, tak. Kilka lat temu już nam towarzyszyła.
8: Wiola Sowa jest u nas już po raz drugi. Ona jest reżyserką filmów animowanych. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam wykłada tam ma zajęcia z animacji artystycznej. No oczywiście jej produkcje również brały udział wielokrotnie w festiwalach zagranicznych, filmowych i polskich. Zdobywała nagrody. I pozostaje nam wspomnieć jeszcze o jednej ważnej dla naszego festiwalu postaci. Jest to Łukasz Maciejewski, wybitny krytyk filmowy, teatralny, autor książek, dyrektor i kurator wielu festiwali. Możemy podać dwa przykłady niesamowitych wydarzeń. To jest Kino na Granicy w Cieszynie.
9: Tak, który właśnie się zakończył.
8: Który się właśnie zakończył. I Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz jest laureatem wielu licznych nagród.
9: Tak, ta biografia jest jeszcze tak dodać. Imponująca biografia. Tak. Sukcesami, że trudno tutaj wszystko wymienić. Tak. Tylko jeszcze może dodam, że też już od iluś lat reprezentuje szkołę filmową w Łodzi, bo tam wykłada na Wydziale Aktorstwa. A wspominamy o tym dlatego, że szkoła już od kilkunastu lat też jest patronem artystycznym festiwalu i właśnie Łukasz jako emanacja tutaj tej uczelni pojawia się co roku fizycznie u nas na festiwalu, również jeszcze
8: zresztą
9: w tym kontekście.
8: Tak, w szkole filmowej Łukasz ma ogromne poparcie zarówno studentów, jak i władz uczelni. Był chyba kilkukrotnie wyróżniany za działalność pedagogiczną w szkole.
9: Tak.
5: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
7: Konin FM.
3: Konin FM.
7: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne Dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin. To będzie weekend pełen pozytywnej energii, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
10: Małgorzata Przygońska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie.
5: Dzień dobry pani dyrektor. Porozmawiamy sobie o Dniach Malanowa, 21. W zeszłym roku taka piękna, okrągła rocznica. No ale to nie znaczy, że jak teraz nie jest okrągła, no to nie będzie się działo. Na pewno zawsze w Malanowie dużo się dzieje z tej okazji, więc słuchamy, co takiego gmina przygotowała na ten wyjątkowy, imprezowy dzień, których już... Ja jestem pewien, że wielu naszych słuchaczy tych dni różnych miejscowości to już nie może się doczekać, żeby wreszcie ciepło było i żeby troszeczkę wyjść z domu.
10: Oczywiście, my zapewniamy dwa niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy dla całych rodzin. A zapraszamy 30 i 31 maja do Malanowa. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy After Party oraz koncert zespołu Daj to Głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. Bardzo serdecznie zapraszamy. A młodzież zapraszamy na dyskotekę, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
5: No to słyszę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
10: Dokładnie.
5: No bo jest coś dla dzieci, jest coś dla starszych, jest też coś dla starszych dzieci, jak już tu pani wspomniała, dla młodzieży, więc każdy coś dla siebie znajdzie. To może przedstawimy już tak troszeczkę, bo nie wiem, czy taki plan już jest, godzinowy, co mniej więcej kiedy będzie się działo.
10: Dobrze, zaczynamy w sobotę o godzinie 17. Już tradycyjnie na scenie zaprezentują się nasze lokalne zespoły, dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. O 19.30 będzie koncert zespołu Redlin, o 20.40 podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.10 koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu After Party. Po koncercie tradycyjnie dyskoteka. W niedzielę zaczynamy godzinę wcześniej, czyli o 16:00 i również będą to występy naszych lokalnych artystów, w tym dzieci ze szkół, dzieci z Centrum Kultury. O godzinie 20.30 koncert zespołu Daj to Głośniej, na zakończenie pokaz Teatru Ognia, no i dyskoteka dla młodzieży.
5: No to już nasi słuchacze teraz wszystko wiedzą, kiedy, o której. Ale niektórzy mogą się zastanawiać, no a gdzie, w którym miejscu? Jak ktoś nie jest z gminy Malanów, no to będzie chciał dojechać sobie na te wydarzenia, no to musi wiedzieć, gdzie to się odbywa, więc również poproszę, żeby tutaj jakoś pani nas pokierowała.
10: Nasza impreza odbędzie się na boisku piłkarskim przy szkole podstawowej w Malanowie, przy hali sportowej, w otoczeniu parku. Zapraszam, urokliwe miejsce.
5: No to jeszcze na dodatek troszeczkę przyrody, to mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo to zawsze jest wtedy taka...
10: Na to liczymy.
5: Tak, fajna taka impreza się robi. No dobrze, a przy okazji tych Dni Malanowa, coś jeszcze, jakieś na przykład konkursy, zadania, warsztaty, co takiego?
10: Na pewno będą konkurencje sportowe i dla dzieci, i dla dorosłych. Warsztaty to organizowane w ramach strefy artystycznej dla dzieci, ale to dzieci dowiedzą się na miejscu, co tam będzie można zrobić, czego można się nauczyć. Będą animacje, loteria fantowa dla wszystkich, loteria przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie i część właśnie z tych gadżetów, które będą na tej loterii, będą wykonywane przez podopiecznych tegoż domu opieki.
5: No to słyszę, że pełen zestaw, bo nie dość, że same oczywiście to główne danie, że tak powiem, czyli te koncerty, ale tak jak słyszę, dmuchańce, jakieś piana party,
10: tak,
5: pokazy ognia, warsztaty, no tego wszystkiego, to w zasadzie no całe te dwa dni można spędzić w Malanowie.
10: Dokładnie. Każdy znajdzie dla siebie coś, co go interesuje. I przy tym będzie wspaniała zabawa.
5: No to jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i o której godzinie?
10: Zapraszam 30-31 maja. W sobotę zaczynamy o godzinie 17, w niedzielę o godzinie 16.
5: Super, my również serdecznie zapraszamy korzystać z tych dni różnych miejscowości, różnych gmin, różnych miast tutaj okolicznych, bo zawsze coś ciekawego się dzieje. Mam wrażenie, że z roku na rok te imprezy są z coraz większą, że tak kolokwialnie powiem, pompą, bo tak naprawdę no chyba wymagania mieszkańców są coraz większe, no i trzeba tym wymaganiom sprostać, prawda?
10: Dokładnie. I bardzo serdecznie zapraszamy do Malanowa. Gwarantujemy wspaniałą zabawę.
5: W zeszłym roku mieliśmy okazję być z naszą redakcją, więc przyznajemy, rzeczywiście zabawa jest przednia. Mamy nadzieję, że będzie możliwość jeszcze raz również w tym uczestniczyć i w takim razie do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w Malanowie.
5: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
7: Konin FM.
3: Konin FM.
7: Reklama.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
12: Biegnij, Stefan, biegnij!
13: A gdzie mam biec?
12: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
13: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
12: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
13: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
12: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Konin FM.
15: Konin FM.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Energetyka i transport to dwa główne tematy konferencji prasowej z udziałem posła Tomasza Nowaka oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego. Politycy przedstawili działania dotyczące promocji elektrowni jądrowej w Koninie oraz planów poprawy połączeń komunikacyjnych w regionie.
16: Witamy wszystkich na konferencji prasowej. Dzisiaj wspólnie z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henrykiem Drzewieckim o kilku sprawach chcieliśmy powiedzieć. Pierwsza sprawa to 16 czerwca i inicjatywa, którą realizować będziemy związaną z Atomem. A druga sprawa to jest uchwały, które są podejmowane przez poszczególne samorządy oraz kwestia kolei Konin-Turek. Jeśli Państwo pozwolicie, zaczniemy od wielkopolskiego Atomu. Podkreślam, wielkopolski Atom. Właśnie wracam z Poznania. Zostaliśmy już zarejestrowani jako stowarzyszenie. Jestem w komisji rewizyjnej w tym stowarzyszeniu. W zarządzie jest Maciej Sytek, jest także pani starosta w komisji rewizyjnej, jest prezydent Konina, też członkiem zarządu, ale także cały szereg profesorów poznańskich, ludzi również związanych z biznesem. Będzie to stowarzyszenie działało równolegle z inicjatywami, które podjął marszałek, ale także z naszym sztabem atomowym. Będziemy integrować nasze działania. Wszystko ma służyć właśnie promocji konińskiej lokalizacji elektrowni atomowej. Mamy także, stowarzyszenie będzie miało siedzibę w Poznaniu, ale będziemy chcieli również oddział zrobić w Koninie. tak, żeby mogli samorządowcy z naszego, ale także przedsiębiorcy z naszego tutaj okręgu mogli dołączyć do tego stowarzyszenia. A ta idea łączenia inicjatywy atomowej dla Konina z samorządami jest bardzo ważna, bowiem jak sami Państwo informujecie, bardzo wiele samorządów podejmuje w tej chwili uchwały na nasz wniosek, uchwały o tym, ażeby zaapelować i podjąć uchwałę stosowną o popieraniu inicjatywy Atom w Koninie. I jak już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy, ponad 50% już podjęło stosowne uchwały. 33 samorządy, w tym w powiecie kolskim, począwszy od powiatu kolskiego, jest i Chodów, jest i Dąbie, jest i Grzegorzew, jest i Kościelec, jest Koło, Przedecz, czekamy jeszcze na kilka gmin. W powiecie konińskim praktycznie wszystkie gminy oprócz Skulska. Pytanie, dlaczego Skulsk jest tak wstrzemięźliwy. Powiat koniński jako taki również, miasto również. W powiecie słupeckim jest i Orchowo, jest Lądek, jest Powic, jest Słupca, jest Zagórów, także powiat Słupca jako powiat również przyjęła stosowną deklarację. Mamy z powiatu tureckiego apel starosty, ale także odezwał się już Kawęczyn na tak, odezwała Przykona, będzie miała 25 maja, Tuliszków przyjął w środę. Czekamy na miasto Turek. Liczę, że tu niezawodny burmistrz Antosik nie odmówi. W powiecie wrzesińskim w maju się będą odbywały przyjęcia. To samo w powiecie średzkim, śremskim. W tej chwili prowadzimy rozmowy. Miasta na prawach powiatu Konin oczywiście również. Tak więc 50% na tak. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy. A bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Zapraszamy dziennikarzy, Państwa również, liderów opinii. Wjedziemy na dziewiątym bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica, a na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah. I tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Kandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Kandu po 2 bloki po 700 MW, również są chłodzone z rzeki Dunaj. To samo jest z EDF-em, z ich projektami. Ja zresztą spotykam się w tym tygodniu z Iskandu i z EDF-em, zapraszając ich na właśnie study tour 16 czerwca, bo chciałbym, żeby przyjechali tutaj wszyscy potencjalni inwestorzy. Zaprosiłem również już Westinghouse'a. Zaproszenie zostało przyjęte. Myślę, że również od pozostałych członków, potencjalnych inwestorów będzie przyjęte. Szanowni Państwo, to jest to, co, o czym chciałem teraz powiedzieć przede wszystkim, właśnie ten 16 czerwca. Liczę na to, że przyjadą też dziennikarze z ze specjalistycznych portali, ze specjalistycznych redakcji, również z redakcji większych ogólnopolskich, które mają takie działy. Istotne jest również to, że powinniśmy, i to ustaliliśmy przed chwilą na Wielkopolskim Atomie w tym stowarzyszeniu, zamierzamy wjeżdżać na ogólnopolskie imprezy, wszystkie imprezy strategiczne, które będą poświęcone właśnie energetyce, tam nasz głos też musi być. To jest jedna grupa. Druga to jest, i tu poproszę pana przewodniczącego, jesteśmy w dialogu, ale twórczym, bowiem realizacja przebiegu trasy Konin-Turek w wersji hybrydowej, autobusowo-kolejowej powinna się stać rzeczywistością od września. Proszę bardzo, Henryk.
15: Tak, jesteśmy w dialogu z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem, który z nami współpracuje w tej kwestii. Jest sporządzony plan, jak to zrobić. Jak wiecie państwo, połączenie kolejowe Konin-Turek upadł, ten pomysł, na skutek protestów mieszkańców, którzy przy tej linii zamieszkują, ale też na skutek wyliczeń ekonomistów, którzy uznali jednoznacznie, że takie połączenie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Będzie połączenie kolejowe, ale na kołach, czyli autobusowe. W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to i to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania białe, tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski zapełni, wymarzy te białe plany z tego planu jazd tych autobusów. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. Na te środki otrzyma oczywiście z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe, żeby oczywiście nie wykonywać tych zadań bezpłatnie. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
16: Prosiliśmy burmistrza Antosika o to, żeby też określił, jaka będzie potrzeba tych autobusów i tych par. No to określił jako 7. I zobaczymy. Chcemy to sprawdzić w praktyce i pewnie od jesieni będzie to, co bardzo ważne, zintegrowany bilet i co bardzo ważne, czy to będą komercyjne, czy to będą właśnie marszałkowskie, to ma być skorelowane z pociągami, tak? Taka, żeby mieszkaniec Turku mógł wsiąść do autobusu i mieć pewność, że dojedzie na dworzec, a z dworca naszego może pojechać, jak państwo wiecie, czy do Poznania, czy do Warszawy. To jest to rozwiązanie, za którymi optujemy. Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który wyjechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak, żebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego właśnie z północą Polski połączenia kolejowego.
5: Zdaniem polityków oba te projekty mają strategiczne znaczenie dla przyszłości wschodniej Wielkopolski. Zarówno rozwój energetyki jądrowej, jak i nowe rozwiązania transportowe mają wzmocnić potencjał gospodarczy oraz komfort życia mieszkańców regionu.
7: Konin FM.
3: Konin FM.
7: Naturalnie, rozmowy o regionie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowe w Koninie przygotowało nową, rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli, ale także dorosłych odwiedzających. Podczas konferencji prasowej przedstawiono cykl warsztatów i zajęć inspirowanych historią regionu, muzealnymi zbiorami oraz lokalnym dziedzictwem, które mają nie tylko poszerzyć wiedzę uczestników, ale także rozwijać ich pasję i kreatywność.
17: Dziękuję Państwu, że przyszliście do nas dzisiaj w to wiosenne, piękne popołudnie. Chcieliśmy przedstawić dzisiaj naszą nową ofertę edukacyjną, która powstała z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. Bo jak Państwo już doskonale wiecie, ten rok jest właśnie dla nas takim rokiem wyjątkowym, jubileuszowym. I właśnie z tej okazji postanowiliśmy przygotować coś nie tylko dla dorosłych, którzy nas odwiedzają, ale dla tej najliczniejszej grupy, która nam towarzyszy przez cały rok, czyli dla szkół, dla nauczycieli i oczywiście dla uczniów tych szkół. Muzealnictwo to taka dziedzina, która bardzo dynamicznie się zmienia przez ostatnie dekady i my też się zmieniamy. Zmieniamy się dla Państwa, zmieniamy się właśnie dla tych szkół i bardzo dbamy o to, aby ta edukacja muzealna również szła w tym nowym rytmie zmian. Dbamy też o to, żeby te zajęcia, które tworzymy, z jednej strony mówiły coś o naszym regionie, o mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Oczywiście o naszych zbiorach, one zawsze ściśle nawiązują do tego, co można tutaj zobaczyć na naszych wystawach i te warsztaty mają niejako uzupełniać tą wiedzę, którą uczniowie zdobywają, zwiedzając nasze muzeum. Ale chodzi nam również o to i może nawet przede wszystkim o to, żeby w tych uczniach zaszczepiać pasje. Pasje różnorakie, ponieważ nigdy nie wiadomo, który dzień, która wizyta w jakimś miejscu i który nagły przebłysk wpłynie na czyjeś życie i zmieni przyszłość osoby, która tego doświadczy. I my głęboko wierzymy, że muzeum jest takim miejscem, które na przyszłość tych dzieci może wpływać. Dlatego pragniemy, żeby ta oferta edukacyjna była jak najbardziej ciekawa dla jej uczestników. Ja mówię dzieci, ale oczywiście rzecz dotyczy również młodzieży, a jak Państwo za chwilę zauważą, to dorosłych. Także nasza oferta jest bardzo rozbudowana i to, co znajduje się na naszej stronie internetowej www.muzeum.pl, cały czas jest dostępne. Ta oferta tutaj, którą przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w formie takich ulotek, to jest coś dodatkowego, co za moment również na tej stronie internetowej się pojawi. Czyli są to te zupełnie nowe zajęcia. Świat oczywiście zmienia się również, nie tylko muzea. Bardzo ważną kategorią jest teraz dostępność. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. My również bardzo o to dbamy. Na przykład poprzez projekty, które realizujemy od pewnego czasu. Bardzo dużo takich projektów przygotowuje i koordynuje u nas kierowniczka działu naukowo-oświatowego Danuta Pydyńska. Również w tym roku będą to konkretne inwestycje, które będą dostosowywać po kolei nasze budynki jak najbardziej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale nie tylko, również dla osób niewidomych, dla osób niesłyszących i dla innych osób, które mają właśnie te szczególne potrzeby. Chciałam Państwu tutaj przedstawić te zajęcia, które przygotowałyśmy wraz z koleżankami z działu naukowo-oświatowego. Jak już wspomniałam, kierowniczką tego działu jest Danuta Pydyńska, natomiast ja, Agnieszka Tomaszewska, Marta Kornalska i Olesia Diadeczko tworzymy taki zespół oświatowy, Pojawią się również zajęcia etnograficzne, które zawsze się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, a które przygotowuje dla nas opiekunka właśnie działu etnograficznego Elżbieta Sztamblewska. Chciałam jeszcze podziękować za wsparcie nauczycielom, pracownikom Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którymi również jesteśmy w kontakcie i którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami, bo to właśnie do Was też chcemy dotrzeć i bardzo prosimy też może o taki feedback, takie sugestie, jak najlepiej się z Państwem kontaktować, żeby faktycznie ta oferta do tych szkół szczęśliwie docierała i żebyście Państwo później u nas gościli. To teraz może pochwalę moje koleżanki z działu i zaprezentuję warsztaty, które dla Państwa przygotowaliśmy. Przede wszystkim, ponieważ mówiłam, że jest to oferta, która powstała ze względu na ten jubileusz, na obchody 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. Także przede wszystkim są to zajęcia stworzenia takiego mini przewodnika po muzeum w formie książeczki pop-up. Myślę, że wiele osób ma sentyment do takich książeczek, z których obrazki po prostu wyskakują. Także jest to takie doświadczenie dodatkowe. Obrazki są w formie 3D. I te zajęcia mamy już przetestowane i one się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, ale też dorosłych. I to są zajęcia, w których Państwo dzisiaj weźmiecie udział. Więc oczywiście to jest przewodnik po naszym muzeum, więc tak kompleksowo opowiadamy przy okazji tych zajęć właśnie o naszej instytucji. Muzeum w pętelkach to są zajęcia, które wprowadzają uczestników w techniki haftu pętelkowego i również tutaj odnosimy się do naszych zbiorów. Tworzymy takie małe przedmioty, które dzieci mogą później zabrać ze sobą do domu, czy to w formie podkładki, zawieszki, czy niewielkiego gobelinu. Na przykład z postacią naszego słonia Gosława, który cieszy się tutaj dużą sympatią ze strony naszych zwiedzających i niejednokrotnie właśnie w tych warsztatach się pojawia. Konik z Konina, oczywiście jesteśmy zlokalizowani w Koninie, jesteśmy z tego powodu dumni i oczywiście nawiązujemy do historii powstania Konina w taki bardzo przystępny sposób. Później dzieci wychodzą z takich zajęć z konikiem na patyku wykonanym z kartonu i włóczki. Proszę też zauważyć, że zawsze przygotowujemy taki orientacyjny czas trwania każdych warsztatów, jak i również podaję wiek rekomendowany dla jego uczestników. O czym mówią kwiaty? Również jeśli Państwo nas odwiedzacie, wiecie, że cieszymy się pięknym ogrodem i ten ogród traktujemy jak część naszych zbiorów tak naprawdę, jak kolejny dział. I te zajęcia nawiązują właśnie do tego ogrodu, do roślin, które w nim można spotkać, ale również do takiej XIX-wiecznej sztuki floriografii, czyli taka ukryta mowa kwiatów. W ten sposób można było przekazać jakąś wiadomość nie wprost, w zależności od tego, jakie kwiaty się wybrało, w jakich one barwach występują i w jakie zestawy też się je komponowało. Tutaj dzieci przygotowują zakładki z suszonych kwiatów, które właśnie same wybierają, same tworzą takie ukryte wiadomości. Giganci z Konina to oczywiście odwołujemy się do megafauny pleistocenu, czyli słoń leśny, ale nie tylko, bo jest jeszcze mamut. I tutaj dzieci mają okazję stworzyć takie kule z takimi małymi światami. Sami stworzyć tak naprawdę faunę pleistocenu i zobaczyć, jak Konin wyglądał kilkaset tysięcy lat temu. Śladami tradycji malowanie na szkle. Tak jak wspominałam, przygotowujemy zawsze zajęcia etnograficzne i one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. I również tu ściśle odwołujemy się do naszych zbiorów etnograficznych. Mamy również w nich przykłady takiej formy sztuki, również wykonane przez dzieci właśnie. I tu chcielibyśmy pokazać dzieciom, jak w taki prosty sposób można naprawdę gotowe dzieła sztuki stworzyć własnymi rękoma. Papierowe opowieści ludowe, tutaj odwołujemy się do ludowych wycinanek, które są niezwykle piękne, często pojawiają się u nas również na wystawach. Posiadamy je w zbiorach, zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie z osobami, które czynnie zajmują się tą sztuką ludową i również znamy artystki, które cały czas działają w tym zakresie i takie wycinanki tworzą. Podwórkowa reaktywacja. Oczywiście zauważyliśmy, że kiedy przyjeżdżają tu wycieczki, to bardzo często największym zainteresowaniem dzieci cieszy się ogród, skansen etnograficzny. Szczególnie to widać podczas naszych warsztatów z wypiekania bułek w piecu chlebowym. I postanowiliśmy trochę zająć im ten czas wolny, o który zawsze proszą, żeby po prostu pobyć w tym ogrodzie, pobyć w tym skansenie. I chcemy wrócić do dawnych zabaw podwórkowych i w tym czasie właśnie, myślę, że to też taka podróż sentymentalna dla nas i myślę, że nauczyciele też się będą dobrze bawić podczas tych zajęć i ten pobyt na świeżym powietrzu zawsze też jest bardzo cenny, a kto wie, może jak dzieci wrócą do domu, to nie będą spędzać tyle czasu przed telewizorem i przed komputerem, tylko te zabawy podwórkowe faktycznie wrócą przed domy i przed bloki.
5: Mówiła o nowej ofercie edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Koninie Monika Krzesińska.
7: Konin FM.
3: Konin FM.
7: Reklama.
14: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Reklama.
3: Konin FM. Konin FM.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Nadchodzące wydarzenia plenerowe, rozwój infrastruktury sportowej i kolejne inwestycje w gminie Sąpolno nie brakuje planów na najbliższe miesiące. O tym, co czeka mieszkańców i gości, rozmawiamy z burmistrzem Waldemarem Marciniakiem.
18: Panie burmistrzu, kolejna edycja wielkopolskiego pikniku Sołtysa tutaj w Sąpolnie. To już taka impreza z tradycjami.
19: Dokładnie tak. Mieliśmy w zeszłym roku 25. już edycję tego wydarzenia. Myślę, że Sąpolno z tego słynęło zawsze, że w Sąpolnie właśnie odbywają się pikniki sołtysów. Wybór najpopularniejszego sołtysa w tym roku również będzie miał miejsce. W tym roku zaplanowaliśmy już właściwie gwiazdy, głównymi gwiazdami będą chłopcy z Placu Broni, Grubson, w niedzielę Kasia Moś z orkiestrą Dentą zagrają dla nas, ale oprócz tego oczywiście występy innych gwiazd, innych zespołów. No i tak jak już wspomniałem, wybór tego sołtysa roku. Myślę, że z powiatów dawnego województwa konińskiego przede wszystkim to będą kandydaci, ale będziemy zachęcać również inne sąsiadujące z nami powiaty do tego, żeby brały w tym udział, żeby jednak to był rzeczywiście wielkopolski piknik sołtysów przyszłości, a nie tylko subregionalny.
18: No właśnie, to jest taka impreza, która cały czas się rozrasta, ale ona jest nie tylko dla sołtysów, ale również dla mieszkańców i wszystkich okolic.
19: Dokładnie tak. Zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców, nie tylko naszej gminy, również powiatu konińskiego, powiatów ościennych, jak również z Wielkopolski. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać do Sąpolna, zapraszamy również mieszkańców z innych województw. Chętnie będziemy gościli. Nasz plac jest bardzo duży. Jesteśmy w stanie pomieścić naprawdę wiele tysięcy osób, z czego też słyniemy w okolicach. Nigdzie tak dużego placu nie ma imprezowego.
18: Powiedzieliśmy, kto zagra, kto będzie śpiewał, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, kiedy to dokładnie się odbywa.
19: Piknik sołtysów odbędzie się 20 czerwca, natomiast Dni Sąpolna będą właśnie w tych dniach 20 czerwca, 21 czerwca. W te dwa dni właśnie szereg wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, między innymi zlot motocyklistów. Tak jak już wspomniałem, zespoły miejscowe wystąpią, plebiscyt na najpopularniejszego sołtysa roku, jak również gwiazdy, zabawa taneczna. W sobotę bawimy się do godziny 2 w nocy, w niedzielę bawimy się do godziny 22, wiadomo, poniedziałek trzeba iść do pracy.
18: No tak, oczywiście, nie ma co się zasiedzieć. Jestem pewien, że wiele osób przyjedzie pobawić się w te dwa dni w Sąpolnie, no bo to jest taka naprawdę ciekawa impreza, a tym bardziej, że no, termin jest po prostu świetny. No, nie wyobrażam sobie, że nie było pogody pod koniec czerwca.
19: Dokładnie tak, 20-21 czerwca, tak jak powiedziałem, zapraszamy. wtedy akurat są najdłuższe dni w roku, więc to jest jakby najbardziej wskazany termin, żeby się długo bawić, długo imprezować. Przy okazji też powiem, mamy już dogadane z gastronomami naszymi. Ma być 1000 miejsc siedzących po to, żeby można było właśnie popiknikować, poimprezować, pobawić się nie tylko przed sceną, ale również przy stolikach pod parasolami.
18: A jeżeli to są również dni Sompolna, to czy jakieś atrakcje dla najmłodszych?
19: W tej chwili nie zdradzę szczegółów, na pewno coś planujemy, to już zostawiam pani dyrektor Goku. Na pewno będą atrakcje dla dzieci, na pewno będzie duża karuzela, na którą serdecznie zapraszamy, bo tak jak wspomniałem, mamy plac duży, więc jesteśmy w stanie pomieścić dużo tych właśnie takich elementów rozrywkowych, takich jak właśnie czy karuzele dla młodszych, czy dla starszych, bo pełne atrakcji są właśnie te miasteczka, więc tutaj warto je odwiedzić. Również nasza lodziarnia oferuje ciekawe lody. Nie chcę reklamować, ale wszyscy wiedzą, że w Sompolnie mamy wytwórnię lodów i ta właśnie ta sieć rozwija się bardzo dynamicznie na terenie nie tylko Wielkopolski, więc na pewno warto nas odwiedzić w tych dniach.
18: No tak, tych powodów, żeby odwiedzić cały czas, jak rozmowa trwa, to ich się pojawia coraz więcej, więc myślę, że jeszcze

0: pan burmistrz sobie wypisał, jest naprawdę długa. Od czego zaczniemy?
1: Może zaczniemy od takich tematów rekreacyjno-sportowych. Pochwalę się, w ostatnich dniach, tygodniach dostaliśmy dobre informacje. Będziemy mogli rozbudować przy Urzędzie Miejskim w Sępolnie teren sportowy, który będzie w swoim zakresie zawierał bieżnię lekkoatletyczną o długości 300 metrów, w pełni profesjonalną bieżnię, plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal, i planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw. I to przy Urzędzie Miejskim w Sępolnie. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pokrywa w 50% koszt tej inwestycji. Inwestycja ponad 1 000 000 zł, więc łatwo policzyć, dofinansowania mamy ponad 500 tysięcy. Również dostaliśmy dofinansowanie, z czego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu, marszałkowi i też radnej pani Annie Majdzie, bo pomagana w tym zakresie. I tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już właściwie wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Chcemy, żeby ci sportowcy, którzy działają w tym klubie, mogli rzeczywiście korzystać z przyzwoitych warunków szatniowych. Oprócz tego też mogę powiedzieć, że otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie i Sępolinek. I tutaj ta inwestycja pomoże nam rozbudować sieć ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sępolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, do Intermebli, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia, również biegających, chodzących o kijkach. Zapraszamy do korzystania z tych terenów. I to są takie tereny sportowe, można powiedzieć, czyli tutaj mamy szatnię kontenerową, mamy bieżnię, ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudować tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawę załatać przy okazji tej inwestycji. Więc to taka fajna rzecz dla mieszkańców Lubstowa. Wiadomo, w tej chwili już wszyscy wiedzą, że szkoła w Lubstowie jest w pełni termomodernizowana i ta termomodernizacja polega nie tylko na ociepleniu budynku, ale również na wymianie okien, na wymianie poszycia dachowego, założeniu fotowoltaiki, pomp ciepła. Czyli od tej pory, mam nadzieję, jak skończy ta inwestycja, będziemy mieli dużo mniej kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie tego obiektu, co spowoduje więcej pieniędzy na inne zadania, które są przed nami.
0: Przed gminą Sępolno intensywny i pełen wyzwań czas, zarówno pod względem organizacji wydarzeń, jak i realizacji ważnych inwestycji. Wszystko wskazuje jednak na to, że mieszkańcy mogą liczyć na kolejne inicjatywy, które będą rozwijać gminę i zachęcać do aktywnego spędzania czasu.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...
4: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4 000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
5: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
4: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał

0: Tachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
1: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
0: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc Zdrowia Rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu. W tej sprawie nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Spotkanie z górnikami, animacje dla dzieci, portret z charakterem czy Wojskowe Centrum Rekrutacji. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów w Koninie. Od 17 do północy na zamku na osiedlu Gosławice mają odbywać się pokazy rekonstruktorskie. W dworku koncert uczniów szkoły muzycznej, w skansenie kiermasz sztuki ludowej i atelier fotograficzne. W ogrodzie strefa piknikowa, a w Spichlerzu spotkanie z górnikami, które będzie okazją do rozmowy o pracy, tradycjach i historii górnictwa wielkopolskiego. Zapraszamy dziś do muzeum.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Niebo przeważnie dziś całkowicie zachmurzone, przejaśnienia możliwe raczej tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Prawie w całym kraju może też padać, miejscami burze. Poza tym nie za ciepło, od 14 do 17 stopni, niedziela podobna.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
7: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowe w Koninie przygotowało nową, rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli, ale także dorosłych odwiedzających. Podczas konferencji prasowej przedstawiono cykl warsztatów i zajęć inspirowanych historią regionu, muzealnymi zbiorami oraz lokalnym dziedzictwem, które mają nie tylko poszerzyć wiedzę uczestników, ale także rozwijać ich pasję i kreatywność.
2: Dziękuję Państwu, że przyszliście do nas dzisiaj w to wiosenne, piękne popołudnie. Chcieliśmy przedstawić dzisiaj naszą nową ofertę edukacyjną, która powstała z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. Bo jak Państwo już doskonale wiecie, ten rok jest właśnie dla nas takim rokiem wyjątkowym, jubileuszowym. I właśnie z tej okazji postanowiliśmy przygotować coś nie tylko dla dorosłych, którzy nas odwiedzają, ale dla tej najliczniejszej grupy, która nam towarzyszy przez cały rok, czyli dla szkół, dla nauczycieli i oczywiście dla uczniów tych szkół. Muzealnictwo to taka dziedzina, która bardzo dynamicznie się zmienia przez ostatnie dekady i my też się zmieniamy. Zmieniamy się dla Państwa, zmieniamy się właśnie dla tych szkół i bardzo dbamy o to, aby ta edukacja muzealna również szła w tym nowym rytmie zmian. Dbamy też o to, żeby te zajęcia, które tworzymy, z jednej strony mówiły coś o naszym regionie, o mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Oczywiście o naszych zbiorach, one zawsze ściśle nawiązują do tego, co można tutaj zobaczyć na naszych wystawach i te warsztaty mają niejako uzupełniać tą wiedzę, którą uczniowie zdobywają, zwiedzając nasze muzeum. Ale chodzi nam również o to i może nawet przede wszystkim o to, żeby w tych uczniach zaszczepiać pasje. Pasje różnorakie, ponieważ nigdy nie wiadomo, który dzień, która wizyta w jakimś miejscu i który nagły przebłysk wpłynie na czyjeś życie i zmieni przyszłość osoby, która tego doświadczy. I my głęboko wierzymy, że muzeum jest takim miejscem, które na przyszłość tych dzieci może wpływać. Dlatego pragniemy, żeby ta oferta edukacyjna była jak najbardziej ciekawa dla jej uczestników. Ja mówię dzieci, ale oczywiście rzecz dotyczy również młodzieży, a jak Państwo za chwilę zauważą, to dorosłych. Także nasza oferta jest bardzo rozbudowana i to, co znajduje się na naszej stronie internetowej www.muzeum.com.pl, cały czas jest dostępne. Ta oferta tutaj, którą przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w formie takich ulotek, to jest coś dodatkowego, co za moment również na tej stronie internetowej się pojawi. Czyli są to te zupełnie nowe zajęcia. Świat oczywiście zmienia się również, nie tylko muzea. Bardzo ważną kategorią jest teraz dostępność. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. My również bardzo o to dbamy. Na przykład poprzez projekty, które realizujemy od pewnego czasu. Bardzo dużo takich projektów przygotowuje i koordynuje u nas kierowniczka działu naukowo-oświatowego Danuta Pydyńska. Również w tym roku będą to konkretne inwestycje, które będą dostosowywać po kolei nasze budynki jak najbardziej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale nie tylko, również dla osób niewidomych, dla osób niesłyszących i dla innych osób, które mają właśnie te szczególne potrzeby. Chciałam Państwu tutaj przedstawić te zajęcia, które przygotowałyśmy wraz z koleżankami z działu naukowo-oświatowego. Jak już wspomniałam, kierowniczką tego działu jest Danuta Pydyńska, natomiast ja, Agnieszka Tomaszewska, Marta Kornalska i Olesia Diadeczko tworzymy taki zespół oświatowy. Pojawią się również zajęcia etnograficzne, które zawsze się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, a które przygotowuje dla nas opiekunka właśnie działu etnograficznego Elżbieta Sztamblewska.
1: Mówiła o nowej ofercie edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Koninie Monika Krzesińska.

0: 104.1. Reklama.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.

0: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
0: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
0: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza na muzyczno-taneczne show młodych talentów, które odbędzie się 24 maja o 17. Będzie to wydarzenie dla osób powyżej 14 roku życia. Widowisko pełne energii, emocji i scenicznego blasku zatytułowane Linia Metra Lady Gaga. To koncert inspirowany twórczością jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek światowej sceny. Wystąpią utalentowani uczniowie z Konina oraz Inowrocławia, którzy zaprezentują dynamiczne interpretacje znanych utworów w nowej, widowiskowej odsłonie, łącząc to wszystko z tańcem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: To nie będzie bardzo słoneczny i ciepły weekend. Dziś od 14 do 17 stopni, niebo przeważnie zachmurzone, pada, a miejscami także burze. Przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski. Jutro podobnie, choć na zachodzie i północy nie powinno już padać, ale temperatura podobna, poniżej 20.

0: 20% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Reklama.
5: Konin FM.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Przed nami wyjątkowo intensywny czas w gminie Sąpolno. O nadchodzących wydarzeniach, atrakcjach dla mieszkańców i planach związanych z tegorocznymi dniami Sąpolna oraz wielkopolskim piknikiem sołtysów rozmawiamy z burmistrzem Waldemarem Marciniakiem.
3: Panie burmistrzu, kolejna edycja wielkopolskiego pikniku sołtysa tutaj w Sąpolnie. To już taka impreza z tradycjami.
4: Dokładnie tak. Mieliśmy w zeszłym roku 25. już edycję tego wydarzenia. Myślę, że Sąpolno z tego słynęło zawsze, że w Sąpolnie właśnie odbywają się pikniki sołtysów. Wybór najpopularniejszego sołtysa w tym roku również będzie miał miejsce. W tym roku zaplanowaliśmy już właściwie gwiazdy. Głównymi gwiazdami będą chłopcy z Placu Broni, Grupson, w niedzielę Kasia Moś z orkiestrą Dentą zagrają dla nas, ale oprócz tego oczywiście występy innych gwiazd, innych zespołów. No i tak jak już wspomniałem, wybór tego sołtysa roku. Myślę, że z powiatów dawnego województwa konińskiego przede wszystkim to będą kandydaci, ale będziemy zachęcać również inne sąsiadujące z nami powiaty do tego, żeby brały w tym udział, żeby jednak to był rzeczywiście wielkopolski piknik sołtysów w przyszłości, a nie tylko subregionalny.
2: No właśnie, to jest taka impreza, która cały czas się rozrasta, ale ona jest nie tylko dla sołtysów, ale również dla mieszkańców i wszystkich okolicznych.
4: Dokładnie tak. Zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców nie tylko naszej gminy, również powiatu konińskiego, powiatów ościennych, jak również z Wielkopolski. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać do Sąpolna, zapraszamy również mieszkańców z innych województw. Chętnie będziemy gościli. Nasz plac jest bardzo duży. Jesteśmy w stanie pomieścić naprawdę wiele tysięcy osób, z czego też słyniemy w okolicach. Nigdzie tak dużego placu nie ma imprezowego.
2: Powiedzieliśmy, kto zagra, kto będzie śpiewał, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, kiedy to dokładnie się odbywa.
4: Piknik sołtysów odbędzie się 20 czerwca, natomiast Dni Sąpolna będą właśnie w tych dniach 20 czerwca, 21 czerwca. W te dwa dni właśnie szereg wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, między innymi zlot motocyklistów. Tak już wspomniałem, zespoły miejscowe wystąpią, plebiscyt najpopularniejszego sołtysa roku, jak również gwiazdy, zabawa taneczna. W sobotę bawimy się do godziny 2 w nocy, w niedzielę bawimy się do godziny 22, wiadomo, poniedziałek trzeba iść do pracy.
2: No tak, oczywiście, nie ma co się zasiedzieć. Jestem pewien, że wiele osób przyjedzie pobawić się w te dwa dni w Sąpolnie, no bo to jest taka naprawdę ciekawa impreza, a tym bardziej, że no, termin jest po prostu świetny. No, nie wyobrażam sobie, że nie było pogody pod koniec czerwca.
4: Dokładnie tak, 20-21 czerwca, tak jak powiedziałem, zapraszamy. Wtedy akurat są najdłuższe dni w roku, więc to jest jakby najbardziej wskazany termin, żeby się długo bawić, długo imprezować. Przy okazji też powiem, mamy już dogadane z gastronomami naszymi. Ma być 1000 miejsc siedzących po to, żeby można było właśnie popiknikować, poimprezować, pobawić się nie tylko przed sceną, również przy stolikach pod parasolami.
2: A jeżeli to są również Dni Sąpolna, to czy jakieś atrakcje dla najmłodszych?
4: W tej chwili nie zdradzę szczegółów, na pewno coś planujemy, to już zostawiam pani dyrektor Goku. Na pewno będą atrakcje dla dzieci, na pewno będzie duża karuzela, na którą serdecznie zapraszamy, bo tak jak wspomniałem, mam plac duży, więc jesteśmy w stanie pomieścić dużo tych właśnie takich elementów rozrywkowych, takich jak właśnie czy karuzel dla młodszych, czy dla starszych, bo pełne atrakcji są właśnie te miasteczka, więc tutaj warto je odwiedzić. Również nasza lodziarnia oferuje ciekawe lody. Nie chcę reklamować, ale wszyscy wiedzą, że w Sąpolnie mamy wytwórnię lodów i ta sieć rozwija się bardzo dynamicznie na terenie nie tylko Wielkopolski, więc na pewno warto nas odwiedzić w tych dniach.
2: No tak, tych powodów, żeby odwiedzić cały czas, jak rozmowa trwa, to ich się pojawia coraz więcej, więc myślę, że jeszcze raz możemy wszystkich serdecznie zaprosić. Sołtysów, powiedzmy przede wszystkim, no bo to jest jednak piknik dla nich, ale no wszystkich mieszkańców, którzy chcą po prostu się dobrze pobawić i spędzić miło czas.
4: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich sołtysów, wszystkich mieszkańców, którzy chcą się dobrze bawić w dniach 20-21 czerwca. I tutaj, tak już wspomniałem, zapewniamy dużo, dużo, dużo atrakcji.
2: Jak widać, organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla mieszkańców, jak i gości spoza regionu. Czerwcowy weekend w Sąpolnie zapowiada się więc jako pełen dobrej zabawy.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Reklama. Konin FM.
3: Konin FM.

0: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
2: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
0: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
0: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne w skansenie archeologicznym w Rówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, którzy chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc na przykład warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik. Będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego, stosowaną w rzemiośle od XIX wieku. Do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina, ponadto lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza i wiele innych. Szczegóły są już na stronie muzeum.com.pl. Zachęcamy zwłaszcza szkoły, przedszkola i wszelkie grupy zorganizowane.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze możliwe dzisiaj w Polsce, pogoda ma być gwałtowna, płynie do nas niż genueński. A że płynie z południa, to i na południu Polski pogoda ma być najbrzydsza. Przejaśnienia raczej tylko na zachodzie albo północnym zachodzie Polski. Padać może prawie wszędzie. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro podobnie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Biegnij, Stefan, biegnij!
11: A gdzie mam biec?
10: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
11: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
10: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
11: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
10: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
12: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
13: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
15: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
7: Reklama.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wielkopolska intensyfikuje działania na rzecz lokalizacji elektrowni jądrowej w Koninie. Podczas konferencji prasowej poseł Tomasz Nowak przedstawił kolejne kroki związane z promocją projektu i budowaniem regionalnego poparcia.
3: Witamy wszystkich na konferencji prasowej. Dzisiaj wspólnie z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Henrykiem Drzewieckim, o kilku sprawach chcieliśmy powiedzieć. Pierwsza sprawa to 16 czerwca i inicjatywa, którą realizować będziemy związaną z Atomem. A druga sprawa to jest uchwały, które są podejmowane przez poszczególne samorządy oraz kwestia kolei Konin Turek. Jeśli Państwo pozwolicie, zaczniemy od wielkopolskiego atomu. Podkreślam, wielkopolski atom. Właśnie wracam z Poznania. Zostaliśmy już zarejestrowani jako stowarzyszenie. Jestem w komisji rewizyjnej w tym stowarzyszeniu. W zarządzie jest Maciej Sytek, jest także pani starosta w komisji rewizyjnej, jest prezydent Konina, też członkiem zarządu, ale także cały szereg profesorów poznańskich, ludzi również związanych z biznesem. Będzie to stowarzyszenie działało równolegle z inicjatywami, które podjął marszałek, ale także z naszym sztabem atomowym. Będziemy integrować nasze działania. Wszystko ma służyć właśnie promocji konińskiej lokalizacji elektrowni atomowej. Mamy także, stowarzyszenie będzie miało siedzibę w Poznaniu, ale będziemy chcieli również oddział zrobić w Koninie, tak żeby mogli samorządowcy z naszego, ale także przedsiębiorcy z naszego tutaj okręgu mogli dołączyć do tego stowarzyszenia. A ta idea łączenia inicjatywy atomowej dla Konina z samorządami jest bardzo ważna, bowiem jak sami Państwo informujecie, bardzo wiele samorządów podejmuje w tej chwili uchwały na nasz wniosek, uchwały o tym, ażeby zaapelować i podjąć uchwałę stosowną o popieraniu inicjatywy Atom w Koninie. I jak już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy, ponad 50% już podjęło stosowne uchwały, 33 samorządy, w tym w powiecie kolskim, począwszy od powiatu kolskiego, jest i Chodów, jest i Dąbie, jest i Grzegorzew, jest i Kościelec, jest Koło, Przedecz, czekamy jeszcze na kilka gmin. W powiecie konińskim praktycznie wszystkie gminy oprócz Skulska. Pytanie, dlaczego Skulsk jest tak wstrzemięźliwy. Powiat koniński jako taki również, miasto również. W powiecie słupeckim jest i Orchowo, jest Lądek, jest Powic, jest Słupca, jest Zagórów. Także powiat Słupca jako powiat również przyjęła stosowną deklarację. Mamy z powiatu tureckiego apel starosty, ale także odezwał się już Kawęczyn na tak, odezwała Przykona, będzie miała 25 maja, Tuliszków przyjął w środę. Czekamy na miasto Turek. Liczę, że tu niezawodny burmistrz Antosik nie odmówi. W powiecie wrzesińskim w maju się będą odbywały przyjęcia. To samo w powiecie średzkim, śremskim. W tej chwili prowadzimy rozmowy. Miasta na prawach powiatu Konin oczywiście również. Tak więc 50% na tak. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to To wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy, a bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Zapraszamy dziennikarzy, państwa również, liderów opinii. Wjedziemy na dziewiątym bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica, a na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah. I tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Kandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Kandu po 2 bloki po 700 MW, również są chłodzone z rzeki Dunaj.
2: Samorządowcy i przedstawiciele środowisk gospodarczych chcą wspólnie wzmacniać argumenty przemawiające za konińską lokalizacją atomu. Kulminacją działań ma być czerwcowy study tour z udziałem ekspertów, inwestorów i mediów branżowych.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama. Konin FM 104.1.

0: Deszczowy weekend niż genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
0: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
0: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
0: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: W placówkach regionu trwają akcje charytatywne, na przykład w Szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie. Zbierane są nowe zabawki, gry planszowe, puzzle oraz książeczki dla dzieci. Trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Leczą się tam także mieszkańcy z naszej okolicy. Akcja trwa do 22 maja. Co ważne, do Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Floriana Marciniaka w Koninie można przynosić tylko nowe rzeczy. Nie przynosimy niczego do jedzenia, nawet słodyczy. Zachęcamy do pomagania w tak prosty sposób, jak podarowanie zabawek dzieciom chorym na raka.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne Dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin. To będzie weekend pełen pozytywnej energii, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
5: Małgorzata Przygońska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie.
4: Dzień dobry pani dyrektor. Porozmawiamy sobie o Dniach Malanowa, 21. W zeszłym roku taka piękna, okrągła rocznica. No ale to nie znaczy, że jak teraz nie jest okrągła, no to nie będzie się działo. Na pewno zawsze w Malanowie dużo się dzieje z tej okazji, więc słuchamy, co takiego gmina przygotowała na ten wyjątkowy, imprezowy dzień, których już ja jestem pewien, że wielu naszych słuchaczy tych dni różnych miejscowości to już nie może się doczekać, żeby wreszcie ciepło było i żeby troszeczkę wyjść z domu.
5: Oczywiście, my zapewniamy dwa niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy dla całych rodzin. A zapraszamy 30 i 31 maja do Malanowa. W programie między innymi będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy Afterparty oraz koncert zespołu Daj to głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też

0: kwantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. Bardzo serdecznie zapraszamy, a młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
1: No to słyszę, że każdy znajdzie coś dla siebie,
0: dokładnie.
1: No bo jest coś dla dzieci, jest coś dla starszych, jest też coś dla starszych dzieci, jak już tu pani wspomniała, dla młodzieży, więc każdy coś dla siebie znajdzie. To może przedstawimy już tak troszeczkę, bo nie wiem, czy taki plan już jest, godzinowych, co mniej więcej kiedy będzie się działo?
0: Dobrze, zaczynamy w sobotę o godzinie 17. Już tradycyjnie na scenie zaprezentują się nasze lokalne zespoły, dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. O 19.30 będzie koncert zespołu Redlin, o 20.40 podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.10 koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu After Party. Po koncercie tradycyjnie dyskoteka. W niedzielę zaczynamy godzinę wcześniej, czyli o 16:00 i również będą to występy naszych lokalnych artystów, w tym dzieci ze szkół, dzieci z Centrum Kultury. O godzinie 20.30 koncert zespołu Daj to głośniej, na zakończenie pokaz Teatru Ognia, no i dyskoteka dla młodzieży.
1: Mm-hmm, no to już nasi słuchacze teraz wszystko wiedzą, kiedy, o której, ale niektórzy mogą się zastanawiać, no a gdzie, w którym miejscu. Jak ktoś nie jest z gminy Malanów, no to będzie chciał dojechać sobie na te wydarzenia, no to musi wiedzieć, gdzie to się odbywa, więc również poproszę, żeby tutaj jakoś pani nas pokierowała.
0: Nasza impreza odbędzie się na boisku piłkarskim przy szkole podstawowej w Malanowie, przy hali sportowej, w otoczeniu parku. Zapraszam, urokliwe miejsce.
1: No to jeszcze na dodatek troszeczkę przyrody, to mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo to zawsze jest wtedy taka...
0: Na to liczymy.
1: Tak, fajna taka impreza się robi. No dobrze, a przy okazji tych Dni Malanowa, coś jeszcze, jakieś na przykład konkursy, zadania, warsztaty, co takiego?
0: Na pewno będą konkurencje sportowe i dla dzieci, i dla dorosłych. Warsztaty to organizowane w ramach strefy artystycznej dla dzieci, ale to dzieci dowiedzą się na miejscu, co tam będzie można zrobić, czego można się nauczyć. Będą animacje, loteria fantowa dla wszystkich, loteria przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie i część właśnie z tych gadżetów, które będą na tej loterii, będą wykonywane przez podopiecznych tegoż domu opieki.
1: No to słyszę, że pełen zestaw, bo nie dość, że same oczywiście to główne danie, że tak powiem, czyli te koncerty, ale tak jak słyszę, dmuchańce, jakieś piana party,
0: tak,
1: pokazy ognia, warsztaty, no tego wszystkiego to w zasadzie no całe te dwa dni można spędzić w Malanowie.
0: Dokładnie. Każdy znajdzie dla siebie coś, co go interesuje. I przy tym będzie wspaniała zabawa.
1: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Poranek w RMFFM.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
2: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
0: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
0: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka, mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benficą Lizbona. Mourinho The Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Przedwojenne pieśni śpiewane w jidysz oraz opowieści o różnych odcieniach miłości. Już jutro nastrojowy wieczór w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Ola Bilińska wraz z uznanymi muzykami Edytą Czerniewicz, Kasią Kolbowską i Sebastianem Witkowskim zaprezentują pieśni, w których nie zabraknie wątków z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływa na przykład na tak zwane kojarzone małżeństwa. Choć teksty powstały dawno temu, obfitują w obrazy poetyckie o wymiarze uniwersalnym. 17 maja, godzina 18. Szczegóły na stronach CK i Eskonin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę, jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Masz ale.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. 28. Reklam.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Elwira Zajdel, młoda wokalistka z gminy Wierzbinek, coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Jej najnowszy singiel, Nie chcę się obudzić, powstał przy współpracy z Michałem Kuszem, producentem związanym z Darią Zawiałow, męskim graniem i muzyką filmową. Nie chcę się obudzić to singiel mojego dzisiejszego gościa, nowy singiel. Elwira Zajdel wraz z nami w radiu Konin FM. Dzień dobry.
3: Cześć wszystkim, hej.
2: No właśnie, nie chcę się obudzić, mamo, tato, takie stwierdzenie pada w tej piosence. Stwierdzenie, które chyba wielu z nas mówiło gdzieś tam do rodziców, może mówi wciąż. Nie chcę się obudzić, ale raczej nie chodzi o to, że nie chcemy wstawać do szkoły, tylko, no właśnie, jakiś tam przekaz jest w tym utworze. Opowiedz troszeczkę o jego powstaniu, pomyśle, jak doszło do tego utworu.
3: Okej. W zasadzie to długo nie potrafiłam ubrać tego wszystkiego w słowa. Myślę, że nadal nie potrafię. Ale pisząc tą piosenkę, uświadomiłam sobie, że to jest takie pożegnanie się z demonami, które każdy z nas ma, z takimi złymi chwilami w życiu. I właśnie to było pożegnanie, takie oficjalne pożegnanie. Myślałam, że nigdy nie napiszę takiej piosenki, ale poczułam to już w pewnym etapie, że muszę to zrobić, żeby się z tym pożegnać. No i właśnie powstało to, co powstało, czyli ten mój nowy singiel.
2: Jest w nim mnóstwo energii, mam wrażenie, w tej piosence. Jest takie, no właśnie, ona nie chce się obudzić, a z drugiej strony ona świetnie budzi. To taki paradoks trochę.
3: Trochę tak, ale jak już wcześniej przy pierwszym moim singlu powiedziałam o tym, że absolutnie nie chcę robić ballad, nic smutnego, a jeśli będzie to coś smutnego, bo uważam, że ta piosenka właśnie należy do takich, bo wcale nie jest pozytywna, to zrobię właśnie w wersji takiej bardzo energicznej, może trochę rockowej. Absolutnie nie czuję się w balladach i nawet jeśli będzie to coś smutnego, to będę robiła właśnie w taki sposób.
2: No właśnie, myśleliśmy już, tak trochę wskazałaś kierunek, którym chciałem pociągnąć, no bo słyszę tam lekką taką gitarkę. No właśnie, nie lekką, to już nie jest takie delikatne brzdękanie, tylko pojawia się tak lekkie rockowe zacięcie. To jest taki kierunek, który ty chcesz obrać, bo już no, po dwóch utworach da się wyczuć, że tak, ta energia, o której wspomnieliśmy, ta moc no, w twoim głosie przede wszystkim, no ale ta melodia również ma to fajne rockowe zacięcie tam. Chcesz być taką rock'n'rollową gwiazdą?
3: Tak, bardziej nazwałabym to popowo rockową gwiazdą, ale bardzo, bardzo ciągnie mnie w tym kierunku, a w ogóle...
2: Ale to nie jest modne, dzisiaj wszyscy grają muzykę alternatywną, w Sanach.
3: Ja absolutnie nie idę w tym kierunku, nie idę za modą, idę za sercem, za tym, co mi tutaj serduszko podpowiada, a właśnie nawiązując do tematu gitary, to taka ciekawostka, muzykę do tego singla robił mi cały skład Darii Zawiałow.
2: No to jest coś, o czym na pewno jeszcze sporo powiemy w tej rozmowie, bo to są niesamowicie ciekawe kwestie, kto współuczestniczył z tobą w tworzeniu tej piosenki. Ale jeszcze tak zostańmy przy tobie, bo fajnie, żeby ci, którzy nie słyszeli naszej pierwszej rozmowy, poznali cię lepiej, więc opowiedz troszeczkę o sobie, skąd jesteś i skąd pasja do tworzenia muzyki.
3: Pochodzę z powiatu konińskiego, a pasja do muzyki zaczęła się już w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem. Myślę, że to było 5 lat, kiedy stawałam na schodach i to była moja scena i śpiewałam Chłopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Moi rodzice tworzyli dla mnie scenę, schodzili się sąsiedzi, także już to byli moi pierwsi słuchacze. Jestem za to bardzo wdzięczna teraz w życiu dorosłym, bo uważam, że takie momenty, które tworzą rodzice, bardzo, bardzo kształtują dziecko.
2: Tego wsparcia potrzeba.
3: Tak, przede wszystkim. Później zaczęłam śpiewać w szkole muzycznej i tam grać na saksofonie oraz fortepianie. I tak rozwinęło się to wszystko, ta moja miłość do muzyki, która naprawdę była od dziecka.
2: Powiedzmy właśnie teraz troszeczkę, przejdźmy już do tego powstania utworu. Wspomniałaś o całym anturażu Darii Zawiałow, który współpracował z tobą. skąd to się wzięło? Bo pojawia się tam bardzo ciekawa postać, postać Michała Kusza,
3: tak
2: który no, w świecie muzyki jest postacią absolutnie bardzo znaną. Jak w ogóle się to stało, że z taką osobistością udało się stworzyć coś?
3: Przez to, że ja bardzo, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, reklamuję siebie.
2: Jest dobra nazwa.
3: Promuję siebie tak. Na Instagramie, na TikToku, bo no niestety jest to ogromna trampolina w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w świecie muzyki. Gdzieś wychwycił mnie na Instagramie i napisał do mnie. No, musiał pomyśleć, Elwira, jesteś super.
2: Czemu miałby tak nie pomyśleć?
3: Tak, jesteś super, coś z tego będzie. I właśnie napisał do mnie. Rozmawiając z nim prywatnie, wspomniał mi o tym, że on pisze tylko do takich osób, które mają naprawdę coś fajnego w głosie i uważa, że coś z tego fajnego może powstać.
2: Mhm.
3: To jest dlatego taka... czuję się wyróżniona przede wszystkim.
2: Oczywiście, że to jest ogromne wyróżnienie. Czyli jakby to on sam się odezwał.
3: Tak.
2: Jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to również wspomagał? Czy tekst jest w 100%
3: twój? W 100% pisany przeze mnie. Mało super. Tego, podczas nagrywania zmieniłam drugą zwrotkę, od tak, śpiewając przy mikrofonie. Także ona była zupełnie inna.
2: W trakcie nagrania?
3: Tak.
2: I ułożyłaś w głowie na bieżąco
3: tak.
2: sobie ten tekst?
3: Tak.
2: Wow. To jest niesamowite, bo to zazwyczaj w dzisiejszych czasach, kiedy się słyszy, ile osób nad samym tekstem potrafi pracować dla niektórych gwiazd, a potem ten tekst, no, umówmy się, wcale nie porywa jakoś bardzo.
3: Tak.
2: No to tutaj jeszcze z marszu wymyśleć, w ogóle zmienić zwrotkę. Wow, szalone. No jest coś rock'n'rollowego w tym wszystkim.
3: Tak.
2: No i o to chodzi.
0: Już za godzinę wracamy do Państwa z dalszą częścią naszej rozmowy.

0: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama.
2: Konin FM.
1: Konin FM.

0: FM. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
4: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
3: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
5: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
3: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
6: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
3: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Zbliża się kolejne oddolne wydarzenie będące pomysłem mieszkańców, które zostanie zorganizowane za sprawą mini-grantów CKIS w Koninie. Zapraszamy dzieci i młodzież na kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawy języka komiksu i stworzą własne autorskie historie obrazkowe. Takie zajęcia rozwijają wyobraźnię. Tematem tworzonych komiksów będzie między innymi historia miasta Konina i regionu. Efektem wspólnej pracy będzie publikacja zawierająca wykonane podczas warsztatów prace. Zajęcia 21 i 22 maja w Oskardzie obowiązują zapisy.
0: Konin FM. Pogoda.
3: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wracamy do rozmowy z piosenkarką Elwirą Zajdel z Wierzbinka, która właśnie wydała swój drugi singiel Nie chce się obudzić, współpracując przy tym z producentem związanym z Darią Zawiałow czy Męskim Graniem. Zostańmy jeszcze na chwilę przy panu Michale, bo z czym mogą nasi słuchacze go kojarzyć? Bo wspomnieliśmy, że to jest taka naprawdę osoba w świecie muzyki znana, no ale być może nasi słuchacze usłyszeli nazwisko, nic im to nie mówi, no i co? No jakaś tam znana, bo jest znana. Z jakimiś może... Wspomnijmy o jego twórczości trochę. Z jaką mogą kojarzyć nasi słuchacze tą
3: postać? Michał Kusz jest to wspaniały producent muzyczny, nagradzany Fryderykami. Świetny gitarzysta, ale również producent muzyczny, muzyki do filmów. Między innymi jak Johnny...
2: Office.pl.
3: Tak jest.
2: Tak.
3: Współpracuje z Darią Zawiałow. Również był dyrektorem Męskiego Grania.
2: No to chyba już teraz wszyscy nasi słuchacze dobrze mogą tą postać skojarzyć, że nie mówimy o byle kim i nie gadamy, że to taka super znana postać, a w zasadzie znana nie jest. Nie, to jest absolutnie czołówka w Polsce, no i nasza tutaj gwiazda schodząca. Z
3: skromna
2: takim
3: ja. A Michał jest bardzo, przepraszam, że przerwę, ale Michał w ogóle jest bardzo skromną osobą, pomimo tego, że jest taki wow i super i naprawdę jest się czym pochwalić, to absolutnie jest totalnie skromną osobą.
2: No i takie osoby tym bardziej się lubi i ceni, z takimi się dobrze współpracuje. Powiedz mi, gdzie można cię usłyszeć poza, no oczywiście, YouTube'em? No bo wiadomo, każdy może sobie twoje piosenki posłuchać, no ale fajnie jest czasami usłyszeć jednak ten talent i ten głos na żywo. Gdzie można?
3: O wszystkich...
2: Czy można w ogóle?
3: Pewnie, że tak, jasne. O wszystkich moich koncertach, eventach, na których będę śpiewała, zawsze informuję na moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na TikToku, bo tam najczęściej można mnie spotkać.
2: Zachęcamy do śledzenia. Po imieniu i nazwisku znajdą cię na tych portalach? Czy masz jakąś już artystyczną ksywkę?
3: Nie. Moja artystyczna ksywka to moje imię i nazwisko, bo jest oryginalne.
2: No właśnie, tak, jest bardzo oryginalne i wydaje mi się, że też mógłby być takim, jak już wspomnieliśmy o reklamowaniu siebie, szyldem reklamowym.
3: Tak, oj bardzo. I myślę, że większość, jak mówi Elwira, to od razu pojawia im się w głowie Elwira Zajdel.
2: Tak, absolutnie. Chyba nie znam drugiej Elwiry.
3: No.
2: Więc absolutnie tak. A plany na przyszłość? Bo to też fajny zawsze temat, żeby poruszyć. No to jest drugi singiel, więc powoli będziemy składać jakąś może płytę?
3: Tak jest. Jeśli chodzi o... Jakbym szła w kierunku muzycznym, a na pewno będę szła, to przede mną jeszcze jeden singiel. A później już będziemy myśleć o jakiejś płycie, już pod wytwórnią muzyczną. Tutaj tak się pochwalę. Już pod wytwórnią muzyczną. A słuchajcie, prowadzę w wakacje kampy dla dzieci. Swoje. W zeszłym roku prowadziłam jako taka osoba wspomagająca dla Wiki Gabor, a w tym roku ja jako gwiazda prowadzę kampy dla dzieci i bardzo się cieszę, bo było to moje ogromne marzenie.
2: Czyli jak wiele zespołów, również rockowych, zaczynałaś jako support, a teraz już główna scena.
3: Tak.
2: Wróćmy do tego utworu, bo powiedzieliśmy trochę o jakby o tym, jak powstał, o pomyśle na niego, bo chciałbym tak doprecyzować, bo tekst no może być troszeczkę nieoczywisty dla osób, które nie znają ciebie, które no nie znają tej historii, która pozostanie tutaj tajemnicą jednak, historii, która za tą piosenką się kryje, więc jak mają nasi słuchacze i każdy, kto poszuka ciebie na YouTube, na mediach społecznościowych, odebrać ten utwór?
3: To prawda, masz rację, ten tekst jest bardzo nieoczywisty i dla osób, które mnie nie znają, taki będzie, ale dla moich najbliższych, oni już od pierwszych momentów włączenia play mojej piosenki już wiedzieli, co chcę powiedzieć między wersami. I to jest najpiękniejsze, chociaż dużo moich fanów, którzy nie znają mojej historii, odezwało się do mnie pisząc o swoich problemach rodzinnych. To było bardzo... Ja odebrałam bardzo fajnie, to było mega kochane, że chcą podzielić się ze mną właśnie taką historią, że mi ufają, że jakoś chyba dotarłam do nich tym utworem. Mhm. Bardzo fajnie.
2: Młodej, pięknej dziewczynie, bardzo wiele osób w show biznesie, który jest straszną czasami branżą, na pewno chciałoby zakręcić w głowie, więc jestem pewien, że to wsparcie od bliskich jest tutaj niezbędne, żeby ta kariera poszła dobrze. Ty to wsparcie masz od rodziców, od przyjaciół, nie wiem, chłopaka, brata, siostrę, nie wiem kogo masz, ale czuję, że to wsparcie gdzieś tam jest, żeby tą karierę tworzyć i żeby nie zwariować po drodze.
3: Tak, to prawda. Moim ogromnym wsparciem są moi przyjaciele, ale takim największym moim wsparciem jest mój tata. Mój tata jest takim wiatrem w moich skrzydłach. I za to go kocham. I każdego dnia mu powtarzam, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna mu za to. A on mi w ogóle mocno kibicuje.
2: No to pozdrawiamy tatę i jakby trzymamy również za niego kciuki, żeby cały czas tam tą rękę na pulsie trzymał i żeby czuwał nad rozwojem tej kariery, która...
3: Czuwa, chociaż, bo często zauważam, że jak, bo potrafię polecieć w górę za bardzo, a on mnie ściąga. On mnie cały czas ściąga i mówi: Elwira, spokojnie, powoli, małymi łyżeczkami też się najesz.
2: No i to jest też, wydaje mi się, taka dobra puenta.
3: Tak.
2: Może na koniec tej rozmowy. Jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby słuchać tutaj naszych lokalnych, wspaniałych gwiazd, bo mamy mnóstwo utalentowanych, ciekawych osób w okolicy i warto je wspierać, odkrywać, no bo nigdy nie wiemy, kiedy zaraz te lokalne gwiazdy to będą już po prostu gwiazdy na scenie polskiej. Tego również Tobie życzę.
3: I tego sobie również życzę.
2: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, hej. Mamo, tato,
2: nie zbudźcie mnie. Nie. Nasza lokalna artystka konsekwentnie idzie własną drogą, stawiając na energetyczne, popowo-rockowe brzmienie i szczerość w tekstach. Jeśli dalej będzie rozwijać się w takim tempie i otaczać ludźmi z najwyższej muzycznej półki, to o Elwirze może wkrótce usłyszeć cała Polska.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
0: Reklama.
5: Konin FM.

0: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabu wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
3: Zmiany, które następują i reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
0: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
4: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
0: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
5: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Spotkanie z górnikami, animacje dla dzieci, portret z charakterem czy wojskowe centrum rekrutacji. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów w Koninie. Od 17 do północy na zamku na osiedlu Gosławice mają odbywać się pokazy rekonstruktorskie. W dworku koncert uczniów szkoły muzycznej, w skansenie kiermasz sztuki ludowej i atelier fotograficzne. W ogrodzie strefa piknikowa, a w Spichlerzu spotkanie z górnikami, które będzie okazją do rozmowy o pracy, tradycjach i historii górnictwa wielkopolskiego. Zapraszamy dziś do muzeum.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W ciągu najbliższych dni spadnie sporo deszczu, ma być wilgotno i właściwie dobrze, bo mamy suszę. Byle nie były to gwałtowne opady, a burze są dziś możliwe. Padać może prawie w całym kraju, temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Reklama. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie świętuje jubileusz 50-lecia, co stało się idealną okazją do podsumowania dotychczasowych zmian i nakreślenia ambitnych planów na przyszłość. W rozmowie z prezesem Sławomirem Lorkiem sprawdzamy, jak firma przechodzi transformację w stronę odnawialnych źródeł energii oraz jakie wyzwania stoją przed modernizacją sieci na osiedlu Łężyn.
3: Rozpoczynamy obchody 50-lecia, jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. I właśnie ta wystawa, która z jednej strony pokazuje historię naszego przedsiębiorstwa, ale również pokazuje, jak w ciągu tych 50 lat zmienił się profil naszej działalności. Na tej wystawie z jednej strony mamy czarno-białe zdjęcia, które i dymiące kominy, bo taki był nowy Konin, gdzie było kilka kotłowni węglowych. Dzisiaj natomiast również na tej wystawie pokazaliśmy te nasze najnowocześniejsze źródła ozowskie i takim źródłem jest ciepłownia geotermalna. Natomiast mówiąc o przedsiębiorstwie MPEC Konin, my nie tylko żyjemy historią, my dzisiaj również uwzględniamy, ta historia wpływa na podejmowanie decyzji dzisiejszych, czyli teraźniejszych, ale również patrzymy w przyszłość. Z jednej strony, jeżeli chodzi o miejską sieć ciepłowniczą numer 1, tak jak powiedział pan prezydent podczas inauguracji tej wystawy, mamy tak naprawdę 100% energii cieplnej, która jest energią ozowską, czyli opieramy tą energię w oparciu o kotły, o energię wytwarzaną w kotłach biomasowych w elektrowni Konin i to jest nasz główny dostawca energii. Mamy energię z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i bardzo niewielki dzisiaj udział procentowy, czyli energia geotermalna, która jest wytwarzana w ciepłowni geotermalnej. Ale mamy wyzwania, a tym wyzwaniem jest osiedle Gosławice, cukrownia Gosławice w Łężynie. Tam MPEC Konin wybudował w roku 2009 po likwidacji cukrowni kotłownię węglową. To jest kotłownia węglowa, która zaopatruje tutaj mieszkańców tego osiedla. Mamy sieć numer 2 i tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
4: Jakie są już może pomysły na tę sieć numer 2?
3: Jeżeli chodzi o sieć numer 2, to my już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie peletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny peletów w styczniu czy w lutym. Także cierpliwie analizujemy i to robimy naprawdę z takimi doradcami z Polski, ale tak na 80% to będą to może kotły, jeżeli chodzi o pelet. Zobaczymy, jak się ustabilizuje w tej sytuacji rynek w zakresie stabilności cen, jeżeli chodzi o pelet. No bo jak Państwo też wiecie, dużo powstało projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie osoby w domkach jednorodzinnych zmieniały właśnie źródła węglowe na peletowe, czyli jest duża podaż, jeżeli chodzi o tutaj o to źródło energii. Także mamy trochę czasu, bo my tam nie jesteśmy objęci żadnymi karami za emisyjność CO2, bo jest to małe źródło, 1,5-megowe. Natomiast tak jak powiedziałem, na 80% dzisiaj no to współspalanie, czyli możliwość wykorzystania tutaj jako źródła peletu, czyli wchodzimy w źródło ozowskie, a kocioł szczytowy może byłby wtedy kotłem elektrycznym, bo również jest duży postęp w zakresie produkcji właśnie ciepła z kotłów elektrycznych, bo mówimy o momentach, kiedy mamy temperatury minus 15, minus 16, no w tym roku wyjątkowo długo ten okres trwał, ale szczytowo my powinniśmy dzisiaj przygotować możliwości wytwarzania ciepła właśnie w temperaturach też minus 18, ale wiadomo, że wtedy odpalamy ten kocioł szczytowy.
2: Choć jubileuszowa wystawa przypomina o węglowej przeszłości Konina, dzisiejsze działania MPC-u koncentrują się na innowacjach i ekologii. Przedsiębiorstwo zaznacza, że nawet w trudnych lokalizacjach, takich jak osiedle po dawnej cukrowni, priorytetem pozostaje stabilność dostaw ciepła i poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla mieszkańców.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: 104.1. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Konin FM.

0: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
2: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
0: A o 20:30 Warta zagra z Iratem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
3: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
0: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza na muzyczno-taneczne show młodych talentów, które odbędzie się 24 maja o 17. Będzie to wydarzenie dla osób powyżej 14 roku życia. Widowisko pełne energii, emocji i scenicznego blasku zatytułowane Linia Metra Lady Gaga. To koncert inspirowany twórczością jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek światowej sceny. Wystąpią utalentowani uczniowie z Konina oraz Inowrocławia, którzy zaprezentują dynamiczne interpretacje znanych utworów w nowej, widowiskowej odsłonie, łącząc to wszystko z tańcem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Weekend i kilka najbliższych dni będą deszczowe i nie najcieplejsze, a wszystko przez niż genueński, który płynie do nas z południa, skoro genueński. Możliwe dzisiaj burze. Temperatura za to od 13 do 17 stopni. Jutro odrobinę cieplej, ale też 20 raczej nie przekroczymy. A przy tym lekkie przejaśnienia.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Policjanci z Goliny zatrzymali pewnej majowej nocy kierującego samochodem marki Mitsubishi. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych. Wówczas okazało się, że 33-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna początkowo tłumaczył policjantom, że zawarł ugodę z sądem, która według niego miała umożliwiać mu kierowanie pojazdami. Funkcjonariusze zweryfikowali jednak tę informację i potwierdzili, że zakaz nadal obowiązuje. 34-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Już następnego dnia mężczyzna usłyszał wyrok sądu. Wymierzono mu karę grzywny, zobowiązał się do wpłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a sąd orzekł wobec niego także dodatkowy rok zakazu prowadzenia pojazdów. Nietrzeźwi kierujący nadal stanowią ogromne zagrożenie na drogach. Tym razem nie doszło do tragedii, ale mogło być inaczej. W Przykonie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letnia kierująca, będąc pod działaniem alkoholu, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. To kolejny przypadek zatrzymania nietrzeźwych kierujących w ostatnich dniach, bo policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali mniej więcej w tym samym czasie dwóch innych kierowców, którzy również prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. 27-latek złamał zakaz zbliżania się do matki i miejsca jej zamieszkania. Sąd skazał go na 30 dni aresztu. Mężczyzna, wobec którego wcześniej wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, ponownie nie zastosował się do obowiązujących środków, podała Komenda Miejska Policji w Koninie. Po kolejnej interwencji został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Sprawa została rozpoznana przez sąd w trybie przyspieszonym, a sąd orzekł wobec 27-latka karę 30 dni bezwzględnego aresztu. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o tym, w jaki sposób pewna seniorka z Konina straciła 25 tysięcy złotych.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
7: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
6: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
7: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
11: Reklama.

0: Kronika Kryminalna.
1: 76-letnia mieszkanka Konina padła ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych i straciła blisko 25 tysięcy złotych. Kobieta, przeglądając strony internetowe, natrafiła na reklamę inwestycji i wypełniła formularz kontaktowy. W krótkim czasie skontaktował się z nią oszust, który nakłonił ją do wykonania przelewów oraz zainstalowania aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Dopiero gdy pojawiło się kolejne żądanie wpłat, seniorka zorientowała się, że została oszukana. Wraz z konińską policją apelujemy o ostrożność. Nie ufajmy reklamom obiecującym szybki zysk, nie instalujmy nieznanych aplikacji i nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom. Funkcjonariusz Komendy Policji z Turku zatrzymał kierującego, który prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu. Podczas wykonywanych czynności policjant skontrolował 33-letniego mieszkańca powiatu tureckiego kierującego samochodem osobowym. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. Pomimo świadomości swojego stanu zdecydował się wsiąść za kierownicę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wpłynęły zgłoszenia dotyczące oszustów działających metodą na wnuczka, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów z powiatu. 7 osób z terenu Ostrowitego i 2 innych miejscowości skontaktowało się z policjantami, by przekazać informację, że ktoś podający się za członka rodziny próbował wprowadzić je w błąd, aby wyłudzić od nich pieniądze. W każdym przypadku fałszywy krewny dzwonił na telefon stacjonarny, podawał się za wnuczka lub syna albo córkę i informował o tragicznym wypadku drogowym, który spowodował. Następnie prosił o pomoc finansową, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście seniorzy odpowiadali, że nie mają pieniędzy w domu i kończyli rozmowę, dzięki czemu nie ponieśli żadnych strat materialnych. Powiadomili również o wszystkim policję. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o zatrzymanych mieszkańcach Turku, którzy ukrywali się przed więzieniem.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika kryminalna.
1: W ciągu dwóch dni funkcjonariusze z Turku dokonali zatrzymanie dwóch osób poszukiwanych przez organy ścigania. Najpierw zatrzymany został 51-letni mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez prokuraturę rejonową w Kamieniu Pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany przez turkowskich policjantów i doprowadzony celem osadzenia w areszcie śledczym lub zakładzie karnym do odbycia zasądzonej kary. Następnego dnia funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu tureckiego poszukiwanego przez sąd rejonowy w Turku. Mężczyzna był poszukiwany celem ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 38 zdarzeń, w tym 14 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych sytuacji wyniosły 919 tysięcy złotych, a wartość uratowanego mienia 162,5 tysiąca. To znaczy, że udało się uratować niestety mniej tym razem niż tych strat ponieśli mieszkańcy regionu. A w działaniach brało udział 87 zastępów, czyli 398 strażaków PSP i OSP. Na terenie powiatu tureckiego coraz częściej dochodzi do oszustw internetowych. Przestępcy podszywają się pod pracowników banków oraz tworzą fałszywe sklepy internetowe, wyłudzając pieniądze i dane do kont bankowych. Jeśli ktoś dzwoni i informuje o zagrożonych środkach na koncie, rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy się ze swoim bankiem. Każdego roku mieszkańcy powiatu tureckiego tracą oszczędności przez oszustów. Zachowajmy ostrożność i strzeżmy swoich bliskich. W przypadku podejrzenia oszustwa skontaktujmy się z bankiem oraz najbliższą jednostką policji. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio. Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
2: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
0: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
3: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlar z Muzeum Marynarki Wojennej.
4: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
3: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
5: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
3: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
0: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne w skansenie archeologicznym w Mrówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, którzy chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc na przykład warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik, będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego, stosowaną w rzemiośle od XIX wieku. Do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina, ponadto lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza i wiele innych. Szczegóły są już na stronie muzeum.com.pl. Zachęcamy zwłaszcza szkoły, przedszkola i wszelkie grupy zorganizowane.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wieczór pochmurny i deszczowy w przeważającej części kraju, choć czasem jest to taka delikatna mrzawka. A jutro ma być podobnie, choć na zachodzie i północy Polski już właściwie nie powinno padać. A temperatura jutro od 12 stopni na Śląsku i w Małopolsce, najcieplej 20 na Podkarpaciu.

0: akcje codziennie po 18.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstał

już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina ofowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
3: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco na konferencji prasowej poświęconej 72. edycji OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniu, które udowadnia, że ważne, dobre kino czasami zaczyna się od krótkiego metrażu. To tutaj w Koninie bardzo często spotykają się osoby, które stawiają pierwsze kroki. Czynią to w sposób odważny, bardzo żarliwy i z ogromną wyobraźnią. OKFA to nie tylko konkurs, ale także kilka festiwalowych dni, w których pomieściliśmy sporo fantastycznych wydarzeń, spotkań, rozmów. I o tym, co się będzie działo pomiędzy 4 a 7 czerwca, tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, w Domu Kultury Oskard, opowiem wraz z dyrektor OKFA Pauliną Pachulską-Wojdak.
4: Dzień dobry.
3: I może zaczniemy od kwestii, chyba przy konkursie najważniejszej. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba produkcji. Nie tak dawno ogłosiliśmy listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, ale o szczegółach opowie Paulina, której oddaję głos.
4: Witam serdecznie raz jeszcze. Tak, jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że, tak jak wspomniała Emilia, 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKFA. Kolejny rekord. My o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKFA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu. Ale ktoś musiał sobie z tą liczbą trudną poradzić. Był to nasz znakomity zespół selekcyjny, który podjął się tego arcytrudnego zadania. W tym roku to była reżyserka, scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Natasza Parzymies. Zresztą laureatka OKFA sprzed 3 lat w kategorii niezależnej za swój krótki metraż Moje Stare, znakomity film z Dorotą Stalińską i Dorotą Pomykałą. Szturmem zdobyła wtedy wiele festiwali, również tutaj w Koninie odbierała Grand Prix w kategorii niezależnej. Towarzyszyła jej filmoznawczyni i krytyczka literacka Diana Dąbrowska. I tego składu dopełniał profesor Wojciech Otto, który stoi na czele katedry Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też z naszym festiwalem jest związany, ponieważ ten instytut od kilku lat jest patronem artystycznym festiwalu. Profesor Otto zawsze zaopatruje OKFE w swoich studentów, którzy wchodzą w skład jury młodych. A sam także prowadził u nas w ubiegłym roku masterclass dla twórców festiwalowych. Więc ten skład odpowiada za pulę konkursową, której będą się już przyglądać podczas festiwalu, podczas projekcji konkursowych 4 i 5 czerwca jurorzy.
2: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest

0: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
2: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
0: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi. Okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
3: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
0: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: W placówkach regionu trwają akcje charytatywne, na przykład w szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie. Zbierane są nowe zabawki, gry planszowe, puzzle oraz książeczki dla dzieci. Trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Leczą się tam także mieszkańcy z naszej okolicy. Akcja trwa do 22 maja. Co ważne, do szkoły podstawowej nr 11 imienia Floriana Marciniaka w Koninie można przynosić tylko nowe rzeczy. Nie przynosimy niczego do jedzenia, nawet słodyczy. Zachęcamy do pomagania w tak prosty sposób, jak podarowanie zabawek dzieciom chorym na raka.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro znowu możemy spodziewać się deszczowej aury, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Mamy niż genueński. Na zachodzie i północy nie powinno już padać i jest szansa na nieco więcej przejaśnień. A temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 20 stopni.

0: Ty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Toponin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
4: Teraz powiemy kilka słów o jurorach. Po raz pierwszy w roli jurora, ale nie po raz pierwszy na OKFA, pojawi się Jan Jakubkowski. Reżyser, operator, pisarz, twórca sztuk teatralnych, którego znamy z, i w ogóle szeroka publiczność poznała po filmach, w których przywoływał tę mityczną przestrzeń swoich rodzinnych Popielaw. Wielu z nas pamięta Jancio Wodnika, Pograbka, Cudowne Miejsce, czy historię kina w Popielawach właśnie. Jan Jakubkowski bardzo często też inspirował się w swojej twórczości literaturą. Wtedy powstała Pornografia, Wenecja, czy Daleko od okna na podstawie prozy Hanny Kral. Jan Jakubkowski pojawił się na OKFA w 2012 roku w charakterze gościa specjalnego. Wówczas po projekcji Pornografii spotkał się z widzami. Towarzyszył Janowi wówczas Krzysztof Majchrzak w tym spotkaniu jako odtwórca roli Fryderyka w Pornografii. Nie bez powodu wspominamy Krzysztofa, albowiem ten wybitny aktor filmowy, teatralny, muzyk, pedagog będzie z nami na OKFA. Krzysztof jest ambasadorem naszego festiwalu, przyjacielem. Od kilkunastu lat jest przewodniczącym jury. Natomiast po raz pierwszy w Koninie w roli jurora pojawi się Agnieszka Zwiewka. Ona jest reżyserką filmów dokumentalnych. Dwukrotnie była nominowana za film dokumentalny do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Jej filmy są wielokrotnie nagradzane na festiwalach. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i tam ma zajęcia poświęcone właśnie reżyserii filmu dokumentalnego. Do składu jurorskiego dołączy również Wiola Sowa. Chyba Wiola Sowa jest po raz drugi.
5: Tak. Kilka lat temu już nam towarzyszyła.
4: Wiola Sowa jest u nas już po raz drugi. Ona jest reżyserką filmów animowanych. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam wykłada tam ma zajęcia z animacji artystycznej. No oczywiście jej produkcje również brały udział wielokrotnie w festiwalach zagranicznych, filmowych i polskich. Zdobywała nagrody. I pozostaje nam wspomnieć jeszcze o jednej ważnej dla naszego festiwalu postaci. Jest to Łukasz Maciejewski, wybitny krytyk filmowy, teatralny, autor książek, dyrektor i kurator wielu festiwali. Możemy podać dwa przykłady niesamowitych wydarzeń. To jest Kino na Granicy w Cieszynie.
5: Tak, który właśnie się zakończył.
4: Który się właśnie zakończył. I Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz jest laureatem wielu licznych nagród.
5: Tak, ta biografia jest
4: jeszcze
5: tak
4: dodać.
5: Imponująca biografia. Usiana sukcesami, że trudno tutaj wszystko wymienić. Tak. Tylko jeszcze może dodam, że też już od iluś lat reprezentuje szkołę filmową w Łodzi, tam wykłada na Wydziale Aktorstwa. A wspominamy o tym dlatego, że szkoła już od kilkunastu lat też jest patronem artystycznym festiwalu i właśnie Łukasz jako emanacja tutaj tej uczelni pojawia się co roku fizycznie u nas na festiwalu, również jeszcze
4: zresztą
5: w tym kontekście.
4: Tak, w szkole filmowej Łukasz ma ogromne poparcie zarówno studentów, jak i władz uczelni. Był chyba kilkukrotnie wyróżniany za działalność pedagogiczną w szkole.
5: Tak.
3: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.
1: Konin FM.
0: Globalnie.

0: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie. Do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
2: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
0: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów, strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barça podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
3: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
0: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Przedwojenne pieśni śpiewane w jidysz oraz opowieści o różnych odcieniach miłości. Już jutro nastrojowy wieczór w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Ola Bilińska wraz z uznanymi muzykami Edytą Czerniewicz, Kasią Kolbowską i Sebastianem Witkowskim zaprezentują pieśni, w których nie zabraknie wątków z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływa na przykład na tak zwane kojarzone małżeństwa. Choć teksty powstały dawno temu, obfitują w obrazy poetyckie o wymiarze uniwersalnym. 17 maja, godzina 18. Szczegóły na stronach CK jest Konin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 11 do 12 stopni jutro na Śląsku i w Małopolsce, tu najchłodniej, w centrum od 12 do 17, a najcieplej na Podkarpaciu 20. Niebo przeważnie zachmurzone, bez deszczu tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Poniedziałek też jeszcze częściowo deszczowy i z temperaturą poniżej 20 stopni.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
2: Elżbieta Sztamblewska, zespół uwielbieniowy Totus Tus.
1: No właśnie, bo w Kawnicach ciekawe wydarzenie przed nami. Ciekawe z punktu widzenia trochę religijnego, ale też artystycznego.
2: Tak, przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei, który odbędzie się w uroczystość Bożego Ciała, czyli w czwartek, 4 czerwca, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Zaprosimy wszystkich chętnych, tym, którym wiara jest bliska i jest bardzo ważna w ich życiu, ale nie tylko, dla tych, którzy chcą po prostu przyjść, posłuchać, pośpiewać razem, pomodlić się, bo takie jest założenie tego wydarzenia, żebyśmy wspólnie mogli w ten dzień spędzić czas na takiej modlitwie uwielbieniowej.
1: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór, jak długo już razem śpiewacie?
2: Może tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Powstał zespół uwielbieniowy Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus i to on na co dzień, ale też i od święta w ważnych wydarzeniach uświetnia wydarzenia religijne, bierze udział często też w jakichś przeglądach, albo też jest zapraszany do innych parafii, czy do klasztoru Ojców Kamedułów w Bieniszewie, czy też pojawiamy się też nawet i w Strzelnie, czy w Skulsku w parafii.
1: Powiedzmy troszeczkę może o repertuarze, pieśniach, jakie śpiewacie, bo czasami powiedziałeś, żeby też ludzie mogli wziąć współudział, czyli śpiewać razem z wami, więc to będą jakieś takie pieśni znane, bo łaciny to nie wszyscy znają.
2: Nie, absolutnie. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają, które są często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. Myślę, że gdzieś tam w głowie wielu osób są pieśni na przykład trzeciej godziny dnia, która dość dobrze działa w kręgu takim uwielbieniowym, dlatego pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Pieśni takie, które są eucharystyczne, ale które znane są ludziom, którzy uczęszczają do kościoła, ale nie tylko. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać. Myślę, że inicjatywa jest fajna, szczególnie, że dzisiaj na próbach możemy powiedzieć, że jest ponad 30 osób. To są ludzie nie tylko z Kawnic, ale również z Konina, Lądu, czy okolicznych miejscowości. Mamy muzyków, więc to nie będzie sam śpiew, będzie też muzyka na żywo, bo i klawisze, gitara, bębny.
1: Cały repertuar.
2: Tak, cały repertuar, cały zespół. Wszystkim nam zależy na tym, żeby stworzyć jak najlepszą atmosferę takiej po prostu modlitwy i wspólnoty.
1: No to też jest bardzo ciekawe i warte tutaj podkreślenia, no bo nie sam chór, jak wspomniałaś, nie tylko siła głosu, ale też instrumentów również się pojawi, więc nada to taki fajny wymiar. To jest w Boże Ciało, więc też troszeczkę będzie nakierowane, żeby tak kojarzyło się z tym wyjątkowym dniem jednak w wierze katolickiej.
2: Tak, będzie z tym, dlatego że jakby całe wydarzenie rozpocznie się takim koncertem uwielbieniowym. Potem przejdziemy do wystawienia Świętego Sakramentu, czyli będzie wyprowadzenie, może źle to zabrzmiało, ale będzie taka procesja z monstrancją i to wtedy przejdziemy do tej takiej części, powiedzmy, uwielbieniowej, ale nakierowanej głównie na Najświętszy Sakrament, więc dlatego to wszystko będzie się działo nie w kościele, ale na terenie ołtarza polowego przy sanktuarium. i myślę, że...
1: I sam koncert również przy tym?
2: Będzie się odbywało na zewnątrz, więc to będzie taka możliwość przyjścia. Także zapraszamy wszystkich dorosłych z dziećmi, całe rodziny. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy serdecznie. Koncert będzie trwał, zacznie się o godzinie 19 i myślę, że potrwa około... zakończy się na pewno apelem jasnogórskim, czyli gdzieś po godzinie 21.
3: To niezwykłe spotkanie przy ołtarzu polowym będzie okazją do radosnego świętowania w duchu wspólnoty i refleksji nad Najświętszym Sakramentem.

0: Długie kolejki do zwiedzania. Właśnie zaczęła się noc muzeów. Tajwan wydał oświadczenie, że jest niepodległym państwem. Manchester City zdobył Puchar Anglii. W finale wygrał z Chelsea.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczęła się noc muzeów. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy chcą odwiedzić kancelarię premiera. Bo choć to noc muzeów, to swoje drzwi otwierają też inne instytucje, na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał nasz reporter.
2: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiaj?
3: Tak.
2: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
3: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
2: A kancelaria premiera, bo?
3: Interesujemy się polityką.
2: I też nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
3: Tak. To w sumie jest główny powód.
2: I długo stoicie w kolejce?
4: Prawie 2 godziny, tak?
3: Nie, nawet więcej.
0: Swoje drzwi w noc muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Rośnie liczba pasażerów PKP Intercity. Właśnie podano dane za kwiecień. Pociągi przewiozły o 12% więcej osób niż w kwietniu ubiegłego roku. Przez cały zeszły rok spółka przewiozła 89 milionów podróżnych, a w tym roku ma to być 96 milionów. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. To odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa, by tego nie deklarować. Grzegorz Kozioł.
5: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził: nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział: będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich.
0: Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Gola w 72. minucie zdobył Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Zbliża się kolejne oddolne wydarzenie będące pomysłem mieszkańców, które zostanie zorganizowane za sprawą mini-grantów CKIS w Koninie. Zapraszamy dzieci i młodzież na kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawy języka komiksu i stworzą własne autorskie historie obrazkowe. Takie zajęcia rozwijają wyobraźnię. Tematem tworzonych komiksów będzie między innymi historia miasta Konina i regionu. Efektem wspólnej pracy będzie publikacja zawierająca wykonane podczas warsztatów prace. Zajęcia 21 i 22 maja w Oskardzie obowiązują zapisy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy około 4 stopni na zachodzie Polski i nawet 10 na wschodzie. Jutro z kolei najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12. W pozostałej części kraju od 15 do 20. Niebo częściowo zachmurzone i znowu sporo deszczu. Nie powinno padać tylko na zachodzie Polski i na północy, tutaj więcej słońca.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Girl, you're gonna make me happy.

0: FM. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Reklama.
6: Konin FM.